zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Judy, baby.

happens every night. Present company, excluded every time.

Sometimes friends are mean.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

puszczę na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy. A.

0: przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Parque.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: I właśnie teraz minęła dokładnie w tym momencie godzina 18, dlatego zaczynamy kolejne notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami notowanie z numerem 1012 już. Notowanie, które wypadło w długi weekend, bo mamy niedzielę 16 sierpnia, więc pewnie niektórzy sobie skorzystali z wakacji, niektórzy wyjechali tam, gdzie cieplej, chociaż akurat wszędzie jest ciepło, ale teraz się już ochładza. No jak niektórzy śledzili Instagrama, to być może wiedzą, grill wczoraj był grany, ale mimo że grill, to i tak tutaj dzisiaj w studiu w niedzielę o 18 jestem i przedstawię wam kolejne notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Wy też możecie tutaj ze mną być, czyli z Konradem Maciągiem, który listę będzie prowadził i realizował i tak co tydzień, i tak właśnie jest co tydzień. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać, że będziecie się dobrze bawić przy dzisiejszych propozycjach, no i przy tym, jak ułożyliście 1012 notowanie. Już widzę, że na facebook.com/fastforwardcharts, czyli na liście obecności pod ostatnim postem, już się zapisali Grzegorz i Wiola z Kalet na Śląsku. Pozdrawiam serdecznie. Wiola i Ewa z Łodzi. Łódź też nas zawsze słucha. Też pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że tutaj jesteście. Ja sobie jeszcze jedną rzecz muszę przestawić i jeszcze mogę zgłosić, że słucha nas też Żaneta z Wrocławia. Również serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie wam się dzisiaj dobrze dzisiejszego notowania słuchało. Jeszcze dołączyła Ania Zdrawska-Pomorskiego. Pięć propozycji i pierwsza to mocne uderzenie. Dawniej był zespół Taint, teraz to jest zespół Parastate i są wspomagani przez Krystiana Muchę. Zarówno w poprzednim singlu, który już jest na liście, Nowa Droga, czy dzisiaj będzie, to zobaczymy, okaże się później, no ale teraz tutaj panowie przyjechali do nas z mocniejszym uderzeniem. Mój Gniew, czyli utwór, który nie zamierza milczeć, utwór, który nie gryzie się w język, jak można było przeczytać na materiałach promocyjnych dotyczących tego utworu. Mój Gniew to pierwsza propozycja.

Sara State i Krystian Mucha w utworze Mój Gniew. Tak, Krystian Mucha po raz kolejny wspomaga zespół Para State i tym razem przyszli z mocnym uderzeniem. Ewa potwierdza, Ewa z Warszawy, która właśnie teraz napisała. Mocno poszło, jestem, witam wszystkich słuchaczy i prowadzącego. Witam również, mam nadzieję, że długi weekend upływa wam bardzo przyjemnie. Być może dla niektórych się kończy, być może niektórzy jeszcze jeden dzień mają, bo dzisiaj niektóre tutaj firmy się wyjątkowo zdecydowały dać wolny poniedziałek zamiast piątku. Chociaż ja akurat piątek też sobie wziąłem wolny, bo potrzebowałem i tak to właśnie wyszło, że dzisiaj z wami jestem. Mam nadzieję, że wy też dajcie znać, co robicie słuchając listy. Dajcie znać, jak wam się podobają propozycje. Na razie pierwsza za nami, druga właśnie teraz. Zespół Def Yard. Nie dość, że kolejny singiel nam właśnie podsuwa, to jeszcze zapowiedział płytę. Póki co, jeszcze bez szczegółowych zapowiedzi, tytuł to będzie Here and Now i płyta ukaże się we wrześniu. Na razie tyle wiemy, tyle zespół ujawnił i można by powiedzieć podesłał nam bardzo tutaj emocjonalny i też mocny utwór. What I Feel Inside. Tego się dowiemy, co czuję w środku zespołu Def Yard. I to nasza druga propozycja.

Here and Now, tak się będzie nazywała płyta, a zespół to Death Yard i utwór What I Feel Inside. To nasza druga propozycja. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj oczywiście czekam na wasze wiadomości, czekam na to, żeby się dowiedzieć, jak spędziliście weekend, jak wam się słucha dzisiejszej audycji. Ogólnie dajcie znać, co tam u was, jeśli słuchacie, a jeśli jeszcze się ktoś nie dopisał do listy obecności, to również zapraszam właśnie na facebook.com/fastforwardcharts. A teraz propozycja, na którą z tego co wiem, to być może niektórzy czekają, bo w sumie to zarówno też Death Yard i Parastate dostałem od was dzisiaj do formularzu, na którym można wpisywać propozycje, to tę następną również. Tutaj póki co nie płyta, póki co epka. After the Storm będzie, 9 października się ukaże. No ale z tego co wiem, to zespół Skillet jest tutaj bardzo lubiany na liście. Sam John Cooper powiedział, że ten utwór, czyli Lift Me Up, nie jest to cover utworu Moby. Lift Me Up napisał po to, żeby właśnie przejść przez najgorszy czas jego życia, właśnie po to, żeby z tych otchłani coś go podniosło do góry. W tym utworze właśnie chciał zawrzeć. Lift Me Up to trzecia propozycja, tym razem od zespołu Skillet.

Skillet i Lift Me Up. To trzecia propozycja przed nami, After the Storm, tak się będzie nazywała epka, która się ukaże 9 października i tam zarówno Lift Me Up, jak i Scream, który już znamy z listy. facebook.com/fastforwardcharts, jak co propozycję przypominam o adresie. A teraz propozycja z Polski. Mogę już powiedzieć, że dwie pozostałe również będą po polsku. Teraz ja powiedziałem nie po polsku. Pierwsza z nich. Bardzo intrygujący projekt, muszę przyznać. Można by powiedzieć niedawne odkrycie, chociaż z tego co patrzyłem, zespół powstał dosłownie w tym roku. To trzech panów z Poznania. Na gitarze Tomula, na perkusji Wojty, a Czyżu na wokalu i basie. Jak sami o sobie piszą, jesteśmy trójgłową introwertyczną hydrą. Niby każda głowa patrzy w innym kierunku i ma inne doświadczenia, ale organizm jakoś się przyzwyczaił. Cóż, nawet na trzeźwo byśmy tego nie ogarnęli. A ten utwór podobno powstał w pociągu relacji Kopenhaga-Sztokholm. Ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. Myślę, że nie jedna osoba będzie mogła się utożsamić z tekstem tego utworu. Pozdrawiam przy okazji wszystkich introwertyków, bo to właśnie utwór introwertyk, a zespół to Umarli Poeci. Czwarta propozycja.

dopiero co powstały projekt, nawet na Facebooku napisali, że data powstania zespołu to 31 marca 2026. Zespół to Umarli Poeci, też intrygująca nazwa. Introwertyk to tytuł utworu, więc przy okazji pozdrawiam wszystkich introwertyków. Ciekaw jestem, czy uważacie się bardziej za introwertyków czy ekstrawertyków. Ja chyba bardziej za introwertyka, szczerze mówiąc, i właśnie dlatego słyszałem taką teorię jakiś czas temu, że właśnie introwertycy lubią takie zajęcie jak na przykład prowadzenie audycji radiowych albo streamowanie na przykład. Podobno to jest taka ich, można by powiedzieć, komfortowa dla nich forma autoprezentacji. Facebook.com też Fast Forward Charts. Ciekaw jestem, czy wy jesteście introwertykami czy ekstrawertykami. Przy okazji widzę też, że Grzegorz wysłał: witam wszystkich. My również cię witamy, Grzegorzu. Mam nadzieję, że długi weekend był u ciebie w porządku, że długi weekend się udał. Daj znać, jak było. No i też cieszy mnie, że mimo długiego weekendu tutaj jesteś i słuchasz. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta pisze a propos pewnie introwertyzmu, takie pół na pół, a to podobno to się nazywa ambiwertyzm, z tego co słyszałem, że jak czasem jest się tak, czasem tak, albo czasami, albo generalnie może to się jakoś inaczej dzielić. facebook.com/fastforwardcharts, dawajcie znać, jak tam z waszym intro bądź ekstrawertyzmem. Ostatnia polska propozycja teraz przed nami. Ja sobie tylko trochę jeszcze podgłoszę mikrofon i już jestem. Ostatnia propozycja przed nami, zespół Wii. Swego czasu Tuja Szmaragd śpiewała co mam w środku, co mam w środku, i wyjaśniła tę zagadkę w poprzednim utworze, a teraz zespół poszerzył się o dodatkowego, można by powiedzieć, członka. Dołączył Grzegorz Drut-Włodek, będzie grał na basie, wcześniej związany z zespołem Narbo Dakal albo Punkową Inkwizycją, więc teraz Wii to Tuja Szmaragd na wokalu, właśnie Drut na basie, perkusista Bob i Palec na gitarze. Takimi pseudonimami się tytułują. Na pewno to otworzy zespół na nowe brzmienia, chociaż akurat w najnowszym utworze i podobno też na najnowszym albumie będą się inspirowali brzmieniem lat 90., rockiem, hardcorem i grunge'em. Więc coś czuję, że może to się, coś czuję, że możecie być zainteresowani na Fast Forward Charts tymże utworem. Album się będzie nazywał Protisty. Okładka jest bardzo ciekawa, polecam sobie zobaczyć. Mówiąc szczerze, nawet nie do końca wiem, jak ją opisać, a w teledysku widać dużo sznurów, bo utwór nazywa się właśnie Sznur. To zespół Wii, piąta propozycja dzisiaj.

Jak zwykle bardzo intrygujący tekst to zespół V, Stoją Szmaragd na wokalu, to utwór Sznur, który ukaże się na albumie Protisty, to będzie 23 października, a potem V i Fertile Hump odwiedzą 11 miast, trasa koncertowa będzie trwała przez cały listopad, zacznie się od Gdańska, to będzie 5 listopada w Drizzly Grizzly, potem Olsztyn, Łódź w Ulturze 7 listopada, potem Lublin, Warszawa w Hydrozagadce 13 listopada, potem Zaścianek w Krakowie tydzień później 20 listopada, dzień później Klub Łącznik we Wrocławiu, to będzie już 21 listopada, potem Katowice, Szczecin, Poznań i Toruń. 29 listopada to będzie ostatni koncert w tym roku zespołu V, chociaż może jeszcze coś ogłoszą. facebook.com/fastforwardcharts, to a propos introwertyzmu, Ania napisała, jak gdzieś pomiędzy, chociaż kilka lat temu totalna introwertyczka. Być może to chyba też zależy od sytuacji i od tego, że tak powiem, jak się, że tak powiem, czujemy bezpieczni w danym miejscu czy w danym towarzystwie i wtedy można troszkę być sobą, bym powiedział, i wtedy się wyluzować i stać się nawet trochę ekstrawertykiem, jeśli się jest introwertykiem, albo odwrotnie, może być różnie. facebook.com/fastforwardcharts, dajcie znać jak u was. A teraz, jak tydzień temu ktoś nie słuchał, to przypomnę, czasami po propozycjach będzie kącik archiwalny Fast Forward Charts, bo w sumie mogę powiedzieć tak trochę zakulisowo, Michał, pozdrawiam, jeśli słuchasz, Michał to mój kuzyn, tak sobie rozmawialiśmy przez telefon właśnie o audycji i w sumie stwierdziliśmy, że dużo tych starych utworów jest, szkoda, żeby się marnowały, więc... Tą myślą tutaj podążając uznałem, że jak nie będę miał na przykład koncertu do omówienia, a może czasami jakiejś płyty, to będzie kącik archiwalny. Cofniemy się o 16 lat, czyli rok 2010. 15 sierpnia 2010 roku, podobno to był nawet debiut tego utworu, chociaż debiut w iTunesie, z tego co wyczytałem dzisiaj w źródłach internetowych, to zespół Klaxons, ale 15 sierpnia 2010 roku było notowanie 224, dzisiaj mamy 1012, na miejscu 25 debiutował utwór Echoes grupy Klaxons.

Klaxons i Echoes. To w ramach przypomnienia, w ramach kącika archiwalnego, to był numer 25, to była nowość na miejscu 25 nawet, w 224 notowaniu Fast Forward Charts prawie 16 lat temu, bo to 15 sierpnia 2010 roku. Jeszcze nie prowadziłem wtedy listy w radiu, lista była jeszcze wtedy blogiem. Sprawdziłem sobie, co teraz u panów, no i się okazało, że wydali 3 płyty. To było z płyty numer 2, czyli Surfing the Void. Tutaj jakaś syrena mi wchodzi, no ale tak to słychać czasami. Może niech przejadą. Chyba już przejechali. Albo nie. No w każdym razie, 2010 rok to była płyta Surfing the Void. Z tej płyty właśnie pierwszy singiel to było Echoes, a w 2015 panowie zawiesili działalność. No i na razie tyle ich słyszeli. Mam nadzieję, że wy jednak zostaniecie do końca. Mam nadzieję, że ja też listę będę jeszcze prowadził czas jakiś. facebook.com/fastforwardcharts. Dajcie znać, jak wam się słuchało kącika archiwalnego. Dajcie znać, jak wam się dzisiaj ogólnie słucha i żyje. A my przechodzimy do 1012 notowania Fast Forward Charts, czyli znowu wracamy się te 16 lat. Tym razem do przodu. Statystyka. 25 utworów, wśród których 7 awansów, 13 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian i mamy 3 nowości tylko. 3. To miejsce 25. 25 utworów dzisiaj przed nami. Zaczynamy od spadku. 6 oczek w dół z 19 na 25. Snakes for Dinner grupy Mastodon. Płyta Marrow Deep będzie miała premierę już za 2 tygodnie.

Snakes for Dinner. Tym razem nie usłyszymy występu Josha Homa w tym utworze, bo to miejsce 25, niestety spadek o 6 oczek z miejsca 19 po 4 tygodniach na liście, a tak jak już mówiłem, Morrow Deep już za 2 tygodnie. 24 również spadek, miejsce 24, to już mówiłem, spadek o jedno oczko z 23 po 6 tygodniach na liście zespołu Skald z utworem Draumakona. 19 i 20 października wystąpią w Stodole razem z zespołem Dechu. Muszę pamiętać, żeby sobie bilety kupić. A teraz 24.

24 z 23 to zespół Skald z utworem Draumakona, Oczko w dół, po 6 tygodniach na liście. 23 to będzie, można by powiedzieć, tutaj pożegnanie, bo to 13 tydzień na liście. Odwrócić los, tak się nazywał pierwszy singiel, którym Defiard o sobie przypomnieli. Teraz wiemy, że to zapowiedź można by powiedzieć płyty Here and Now. Tak będzie się nazywała płyta i właśnie się też doczytałem, że 18 września wtedy będzie dokładnie premiera, a z kolei trasa koncertowa wyruszy w październiku i Defiard zagrają w Warszawie. A teraz po raz ostatni w regularnych notowaniach, bo to 13 tydzień na liście. Niestety pięć oczek w dół spadają z 18 na 23. Odwrócić los.

23 miejsce, 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni. Defiard z utworem Odwrócić los. Ale jest już nowa propozycja What I Feel Inside, więc zespołu Defiard nam na pewno nie zabraknie, a będzie jeszcze więcej, bo 18 września dostaniemy płytę. Here and Now, jeśli dobrze tytuł pamiętam, a jak nie, to

dzień było 30, ale już widzę, że się ochłodziło, bo trochę ubrałem się lekko i trochę mi powiało, muszę przyznać. facebook.com/fastforwardcharts, dajcie znać, jak u was długi weekend, dajcie znać może, gdzie byliście. Tomasz, z tego co wiem, to dzisiaj się to na przystanek Żory się wybrał, więc nie wiem, czy go dziś usłyszymy, ale może. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wasze sygnały. I tu można by powiedzieć, już mówiłem dziś o tym koncercie, ale kolejna zapowiedź płytowa to już była, bo Hun już na wszystkich serwisach streamingowych, trzecia płyta grupy The Who, a teraz czekamy na ich koncert w Polsce, w zasadzie to nawet dwa, 19 i 20 października w Stodole. Horseman, szkoda, że niestety ciągle spada. Pięć oczek w dół dzisiaj, z 17 na 22, po trzech tygodniach na liście.

17 po 5 tygodniach na liście. No powinienem skrócić ten utwór, ale trochę tutaj się zapatrzyłem, muszę przyznać. No to teraz muszę zagrać następny. Wszyscy dostaną tego, czego chcą, tak twierdzi Tom Morello w tytule swojej płyty, która ukaże się 25 września. Tym razem Interes Rodzinny razem z Romanem Morello będą śpiewać o Date Night. Już opowiadałem kilka razy tę historię, może ją pamiętacie. 21 obronione, 2 tygodnie na liście. I'm afraid you make me blush, sir.

Ciekawe, czy to był jeden z tych riffów pożyczonych od syna, do czego Tom Morello się przyznał jakiś czas temu. Tom Morello i Roman Morello w utworze Date Night, 21 miejsce obronione i to jest drugi tydzień na liście. A co u Motionless in White? Dzisiaj awansują, 4 oczka do góry z 24 na 20, 11 tygodni na liście razem z utworem Playing God. Tu akurat są wspomagani przez Corey'a Taylora. A co się ostatnio dzieje w Slipknocie? To ciężka sprawa, bym powiedział. Tam, no, Sid Wilson ostatnio został wyrzucony. Ale wracając do Motionless in White, to z tego co widzę, to kończą swoją amerykańską trasę koncertową. Ale zaczynają drugą nóżkę, a Playing God na 20.

Motionless in White, wspomagani przez Corey'a Taylora z utworem Playing God. To miejsce 20, awans z 24. Po 11 tygodniach na liście, więc weteran listowy, zdecydowanie weteran listowy. Widzę, że dalsza część trasy Motionless in White, to tutaj widzę kanadyjskie miasta, jest Vancouver, Calgary, no i będą grać razem z Bring Me The Horizon, więc taki zestaw koncertowy mógłby się i u nas trafić. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta z kolei pisze, że właśnie ma album Decades. Bardzo fajnie wygląda. Ciekaw jestem, jak wygląda w środku. Bo ta okładka to już w sumie tutaj, można by powiedzieć, trochę ciary robi. facebook.com/fastforwardcharts. Kilka wejść temu chyba wywołałem tutaj Tomasza z Żor do tablicy. Bo Tomasz z Żor właśnie dopisał się do listy obecności. No i pozdrawia nas z przystanku Żory. Z 9. przystanku Żory, który jeszcze trwa. Właśnie kończy być może grać zespół Hamulec, o 19.25 wystartuje Kronika, a o 20.30 Zenek Grabowski. Więc Tomasz jeszcze pewnie na koncertach, facebook.com/fastforwardcharts, a tego mam nadzieję, że sobie na przykład odsłucha z naszego archiwum, bo też takie prowadzimy. facebook.com/fastforwardcharts, to jeszcze przypomnę o tym, że adresie i miejsce 19 przed nami. A na 19 jedna z trzech nowości dzisiaj. Total, tak się będzie nazywał album. 1 października się ukaże we wszystkich serwisach streamingowych. A póki co Wavs wystąpili w ten weekend na Grasbourg Festival. Może ktoś był, to się pochwali. Co myśl, to lęk. To nowość na miejscu 19.

Nowość na miejscu 19, Wafs z utworem Co myśl, to lęk. Właśnie się dowiedziałem, że sobie tak spojrzałem, że będzie też Heavy Pop Festival, który właśnie panowie z Wafs organizują. 26 września się odbędzie w Krakowie, w Hype Parku. No i tam ciekawe zespoły, bo między innymi wystąpią też Taraban, Toń, Wafs właśnie, Mlecze i Metro. Te pięć zespołów to line. Heavy Pop Fest, będziemy już swoją drugą edycję. No i właśnie tam w Krakowie będzie można też kupić przedpremierowo płytę Total od panów z zespołu. Żaneta podesłała płytę Motionless in White. Widzę, że tak ogniście na tej płycie, jak się ma takie okienko, na przykład w odtwarzaczu CD, to można by widzieć takie ognie, jakby się ta płyta obracała. Bardzo tutaj fajnie panowie to wymyślili. Bardzo fajny efekt. Grzegorz z kolei napisał, i to już jakiś czas temu, że budujemy tor i bawimy się grawitacją. I na tym polega zabawa grawitaksem. Czasami widuję tak na rolkach w internecie takie filmiki, jak taka kulka się toczy w dół po różnych takich torach. Ona omija różne przeszkody. Więc widzę, że to może być bardzo fajna zabawa. Idealne do spędzania czasu z dziećmi. Albo do słuchania list przebojów też. facebook.com/fastforwardcharts. Kornelia też nas wita kawą i ciastkiem. To też dziękujemy za to, jak co tydzień Kornelia jest tutaj niezastąpiona w tejże roli. facebook.com/fastforwardcharts. Kornelia się również dopisała do grona osób słuchających. A my gramy dalej. Jest dwa oczka w dół teraz. Na 18 z 16 Goldilocks z utworem Butterflies.

16 na 18 Goldilocks z utworem Butterflies, 9 tygodni na liście, no ale dwa oczka w dół na 18 dzisiaj. Na 17 z kolei też spadek, 6 oczek w dół, jeśli dobrze patrzę, z 11 po 7 tygodniach na liście zespół Atma, który właśnie też ogłosił, że zagra kilka koncertów z zespołem Kloster Keller. Tak, obydwa zespoły dzielą perkusistę, Adam Najman, prywatnie syn Ani Ortodox, też na perkusji w zespole Atma. Sam zespół przyznał, że łatwiej jest tak zagrać koncert, bo łatwo im złapać wtedy Adama. 29 października zagrają w Rzeszowie, potem 30 w Zabrzu, potem w Bielsku Białej, 1 listopada w Krakowie, i jeszcze na dodatek 13 grudnia w Bydgoszczy jako support grupy Kloster Keller zagra zespół Atma. Z tego co wiem, Kloster Keller z kolei, jeśli już przy nich jesteśmy, to 7 listopada zagrają w Warszawie. Bodajże to będzie Voodoo Club, ale na szybko to sprawdzę, bo pamiętam, że wtedy jak byliśmy w maju, to grali w Voodoo. facebook.com/fastforwardcharts. Możecie w tym czasie coś napisać. A nie, jak widać w Proximie będzie grał Kloster Keller jako support Dance Like Dynamite i Blacklight. To z okazji 30-lecia albumu Cyan. A teraz ich supporterzy, czyli Atma. Wokalistka Kasia Bloch, Katarzyna Bloch, to uczennica Ani Ortodox. No a perkusista, tak jak już mówiliśmy, to Adam. W obydwu zespołach gra. W objęciu gwiazd to miejsce 17.

W objęciu gwiazd to 17 dzisiaj, z miejsca 11 spadek o 6 oczek po 7 tygodniach na liście. Ale zespół obiecał, że już niedługo dostaniemy coś nowego, więc coś czuję, że za jakiś czas propozycja tutaj może być. A tutaj na 16 mieliśmy Vindicate, to już jakiś czas temu. Ja widziałem ich w Grecji, ale będzie można ich zobaczyć też w Polsce 30 stycznia w Warszawie, w Stodole, jeśli dobrze pamiętam, i 4 lutego we Wrocławiu w A2. Mowa o Black Veil Brides z utworem Revenger. Jeden ze starszych utworów na liście, bo to 12 tygodni, no i dzisiaj oczko w dół z 15 na 16.

Black Veil Brides, tutaj wspomagani przez Roba Flynna z Machine Head, utwór Revenger, oczko w dół dzisiaj z 15 na 16 po 12 tygodniach na liście. facebook.com/fastforwardcharts, zapraszam do pisania, zapraszam do kontaktu, zapraszam do komentowania listy. Dzisiaj w propozycjach był utwór Mój Gniew, Parastate, wspomagani przez Krystiana Muchę i tutaj podobno to wspomaganie jest bardzo ważne, więc, bo taką wiadomość od zespołu dostałem, że Krystian Mucha pełni bardzo ważną rolę teraz w tym projekcie. I Mój Gniew był dziś w propozycjach, a wcześniej był utwór Moja Droga, który dzisiaj dzięki waszym głosom, to chciałem powiedzieć, awansuje o 5 oczek z 20 na 15 po 4 tygodniach na liście.

Nowa droga odzyskuje powoli moc na liście, bo to pięcioczek do góry z 20 na 15, a swego czasu to nawet była pierwsza trójka. Po 4 tygodniach na liście właśnie plus 5 dzisiaj. facebook.com/fastforwardcharts, tu wam przypominam o adresie, a teraz ogłaszam największy awans w dzisiejszym 1012 notowaniu. Painkiller, tak nazywa się utwór. Serpents zagrali na bawarskim festiwalu Summer Breeze. Widzę, że tutaj ciekawe towarzystwo mieli na scenie, bo scenę Out of Line, label Matini, no tak, są teraz w labelu Out of Line, zamykali Aesthetic Perfection, a o 16.45 w ten czwartek 13 sierpnia właśnie zagrali Serpents. Z tego co wiem, to zaprezentowali też utwór Painkiller, który dzisiaj awansuje z 22 na 14.

Serpents i Painkiller na Summer Breeze musiało to brzmieć bardzo dobrze. 14 miejsce dzisiaj, awansował 8 oczek z 22. No i to drugi tydzień na liście i oby tak dalej. Mam nadzieję, że Serpents będą szli tylko do góry. Bartosz pisze, ja witam, tym razem z Paryża. W sumie to mój ukochany Żoliborz bierze po części swą nazwę z języka francuskiego. Bartek z aktywacji środowej. Pozdrawiamy serdecznie z Paryża. Mam nadzieję, że w Paryżu również nas dziś słychać w takim razie. facebook.com/fastforwardcharts. A ciekaw jestem, jak pogoda w Paryżu. Sprawdzę, albo Bartek może nam da znać w szczegółach. facebook.com/fastforwardcharts. Tu czekam na sygnał i muszę przy okazji się dowiedzieć, jak tu się dodawało miasta u mnie. Dobrze, już mam. W Paryżu 28 stopni. No to ciepło tam mają. Jutro 29. No to jeszcze ciepłe temperatury się podtrzymają. No u nas trochę chłodniej. U nas chyba 22 albo 23 i ma padać. U nas, czyli w Warszawie. A w Paryżu jutro 29. To tak dla ciekawości. 24 maksymalnie w Warszawie jutro. W Finlandii, to już może nie będę sprawdzał, w Finlandii grają Without Warning. 4 i 5 listopada zagrają koncerty w ramach Femme Fatale Tour. Dwa koncerty tam będą, więc raczej tam Chrisa Harmsa nie będzie, ale Chris Harms będzie za 2 tygodnie w Polsce. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto się wybiera na rokowiznę w Krakowie, może tak, ten wie, że w piątek wystąpią tam Lord of the Lost. A Without Warning z utworem Breed to miejsce 13, spadek z miejsca 8 po 7 tygodniach na liście.

Without Warning z utworem Breed i Chrisem Harmsem na wspomaganiu tutaj na featuringu. Pięć oczek w dół z 8 na 13 po 7 tygodniach na liście. 12 utworów i chyba tym razem wszystkie wejdą w całości. Na 12 dzisiaj w propozycjach mamy Lift Me Up, to wszystko z epki After the Storm, która już 9 października się ukaże. Teraz właśnie Scream, który dzięki waszym głosom awansuje z 14 na 12.

Scream to grupa Skillet, dwa oczka do góry z 14 na 12 po już mówię 5 tygodniach na liście. No i Ewa właśnie napisała, że opłacało się głosować na Skillet. No wiadomo, najlepiej codziennie na dowolny zestaw utworów, no ale jeśli chce się podbić Skillet, no to najlepiej na Skillet. I potem właśnie wychodzi awans o dwa oczka z 14 na 12 po 5 tygodniach na liście. Jornlande to towarzysz Tonego Iommiego na jego najnowszej płycie From the Dark dostaniemy 23 października, więc październik płytowo nam się, powiedziałbym, że zagęszcza. World Alone, tak nazywa się ten utwór i tu też akurat jest awans, tylko że o jedno oczko, z 11 na 12. Z 12 na 11, tak to miało być.

12 na 11, tak to powinno brzmieć. Tony Iommi i Jorn Lande. Jorn Lande na wokalu w utworze World Alone. To właśnie tak zamknęliśmy drugą 20 1012 notowania Fast Forward Charts. No to czas otworzyć tę pierwszą 10 najczęściej przez was wybieranych utworów. Ewa napisała, mocna ta lista, jestem już taka naładowana pozytywną energią, w nocy mogę świecić i kopać. No to dobrze, bo akurat trochę prądu może się przydać akurat teraz, bo podobno te elektrownie miały ciężko w ostatnie upały. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że wszyscy naładowani jesteście pozytywną energią. No teraz będzie bardzo energiczny kawałek. Przy okazji będzie to nowość. Baby Lasagna w tym tygodniu wystąpił na Sziget Festival, czyli odwiedził sobie Węgry kolega Mark, jeśli dobrze imię pamiętam. Swoją drogą jedna z zapowiedzi na Instagramie jest ciekawa, właśnie ją zobaczyłem. Być może to jest babcia Baby Lasagna, bo z tego co rozumiem, to mówi jakoś tak po chorwacku. Zapytali ją, co sądzi o nowej piosence. Powiedziała, jest na pewno bardzo rewolucyjna, ale w sumie to nie słuchałam. Mam nadzieję, że wy posłuchacie. Face on your phone, tak się nazywa, miejsce 10, Baby Lasagna.

Na miejscu 10 Baby Lasagna i Face on Your Phone. No to mam nadzieję, że było energicznie. A na koncertach to jest jeszcze bardziej energicznie, muszę wam przyznać. Jeśli ktoś chce się wyszaleć, to naprawdę koncert Baby Lasagna to jest naprawdę ten kierunek. Byli na Stigecie, tak jak już mówiłem, a w Polsce zagrają 29 listopada w Poznaniu, 30 w Warszawie w Palladium i 1 grudnia w klubie Tama w Krakowie. Chociaż tu chyba coś jest... A, tu pomylone jest, teraz zauważyłem. Panie Baby Lasagna, proszę poprawić tutaj, bo klub Tama to jest w Poznaniu, a Kwadrat jest w Krakowie. Ciekawy jestem, czy ktoś mu już w komentarzu zgłosił błąd. Nie widzę. No, to możecie napisać komentarz na Instagramie. facebook.com/fastforwardcharts. Może jeszcze gdzieś coś zauważyliście ciekawego, to dajcie znać. Na miejscu 9 z kolei mały Sebastian Bisler. Z tego co widzę, Sebastian Bisler. Ciekawe, że właśnie w sumie to próbuję znaleźć informację, żeby coś potwierdzić, więc dajcie mi jeszcze chwilę. Sebastian Bisler, rocznik, jak sam pisze, 1987, ale mały Sebastian Bisler z kolei na Facebooku grupy Ghost Kid zachęca do kupna płyty Follow the White Rabbit, albo przynajmniej posłuchania na serwisach streamingowych. Płyta będzie miała 2 października premierę. Sebastian twierdzi, że to bardzo ważne dzieło w jego życiu, bo właśnie ta płyta pomagała mu przejść najcięższy czas. Więc ciekaw jestem już tego dzieła, chciałbym je usłyszeć, ale to dopiero 2 października. Follow the White Rabbit, 15 października, jeśli dobrze pamiętam, w klubie Kwadrat również Ghost Kid wystąpią na żywo. A u nas teraz Ivory, które awansuje z 13 na 9.

Ghost Kid i Ivory to z awans, tak, dobrze mówię, z 13 na 9 po 2 tygodniach na liście. A teraz będziemy mieli mały spadek na 8. Na 8 mamy Marilyna Mansona. W tym tygodniu wydał płytę One Assassination Under God Chapter 2, czyli kontynuacja płyty sprzed 2 lat. Jeszcze nie miałem okazji posłuchać, posłucham pewnie w tym tygodniu. Za to pierwszy singiel się z tej płyty trzyma, Exit Wound. 7 tygodni jest na liście, no i jest to spadek z miejsca 7 na 8. A jest już nawet nowy singiel, Analive. Słuchałem, jeśli byście chcieli go w propozycjach, to dajcie znać.

Marilyn Manson i Exit Wound to po 7 tygodniach na liście spadek z 7 na 8. 7 utworów do końca. Ja przypominam, że możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts, a z kolei my lecimy dalej z listą. 9 tygodni na liście, też utwór, który jest już z nami długo, który pewnie już się trochę osłuchał, a jest już też nowy singiel. I Stand grupy Wirefall to spadek niestety z 4 na 7 po 9 tygodniach na liście.

Wirefall i I Stand to miejsce siódme, spadek z miejsca czwartego po siedmiu, dziewięciu już nawet tygodniach na liście. Sześć utworów nam zostało do końca, a właśnie dochodzi godzina 20. Gdyby ktoś potrzebował wyregulować sobie zegarki, to jak jeszcze pogadam przez 5 sekund, to właśnie wybije godzina 20. Teraz. No to po 20 mogę już zapowiedzieć miejsce szóste w 1012 notowaniu Fast Forward Charts, a na szóstym z piątego tutaj czekamy na płytę Everything Under the Sun i zapowiada się bardzo ciekawie. Nickelback gra bardziej rockowo, chociaż rockowym zespołem to był zawsze, ale wcześniej był, można by powiedzieć, nawet troszeczkę obśmiewany, bo to taki pop rock był dla niektórych. No to teraz będzie bardziej rockowo. Rattle the Cage z piątego na szóste dzisiaj. Nickelback po 4 tygodniach na liście.

piątego na szóste Nickelback z utworem Rattle the Cage po 4 tygodniach na liście. Dzisiaj oczko w dół, wspomagani przez John 5, a na całą płytę będziemy musieli poczekać do 30 października. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, co nowego. Wiola napisała, że dokładnie. Lista napełnia pozytywną energią. Jesteśmy napełnieni już bardzo, bo tylko 5 utworów zostało do końca, ale w sumie to 5 najlepszych, można by powiedzieć, 5 najczęściej przez was wybieranych. No i wśród tych 5 znalazł się tym razem Hokka. Awansował z miejsca 6 na 5 z utworem Via Miseria po 11 tygodniach na liście, więc jeszcze tyle tygodni, a awansować się udało. Hokka, jak sam napisał, w zasadzie napisali, bo to już cały projekt, to trzech panów, wystąpili pierwszy raz z pełnoprawnym koncertem poza Finlandią. Grali na jednym ze szwajcarskich festiwali, na Rock the Lakes przy jeziorze Neuchâtel, to w Szwajcarii. Tam między innymi w line-upie znalazł się Hokka, ale dużo tam ciekawych zespołów, Lord of the Lost tam nawet są. Grali wczoraj, 15 sierpnia, czyli to była sobota. Między innymi też Mushroom Head, Coroner, Clawfinger, Arch Enemy. Patrzę, czy jeszcze jakieś zespoły znam. Igor na przykład gra dzisiaj. To tak z ciekawostek. Jeszcze Soulfly, In Flames tam grali, Bleed From Within. No ogólnie dzieje się, jeśli chodzi o ten festiwal. I Hokka tam też był, więc mam nadzieję, że niedługo również i w Polsce. Via Miseria dzisiaj z 6 na 5.

6 na 5 Hokka i Via Miseria. To po 11 tygodni na liście. No i zamienili się pozycją z Nickelbackiem. W zasadzie Hokka wyprzedził tutaj zespół Nickelback, więc jak widać kolejne potwierdzenie, że głosowanie działa. Głosować warto. Ania pisze, Hokka może za tydzień będzie w top 3. Tak w ogóle to czekam, kiedy ogłosi trasę koncertową. Może znajdzie się w niej Polska. Właśnie też bym czekał na taki news chętnie, żeby go ogłosić, a potem pójść na koncert. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że wy też macie tutaj plany koncertowe i się gdzieś wybieracie i się pochwalicie. Już mówiłem o kanadyjskich koncertach Motionless in White, no i dobrze znalazłem, że będą supportować Bring Me The Horizon, bo od 20 września w Vancouver zacznie się trasa The Third Ascension Program. Tak to właśnie się nazywa. Zacznie się od Vancouver, potem Edmonton, Calgary i tak do 8 października do Grand Rapids w stanie Michigan. Tam wystąpią Bring Me The Horizon, a u nas teraz z 3 na 4 spadają z utworem The Humanized.

trzeciego na czwarte spadają Bring Me The Horizon z utworem The Humanized po 6 tygodniach na liście. No jak widać, panowie, teraz, w sumie to nie teraz, bo to dopiero 20 września, to jeszcze trochę, wybiorą się na trasę koncertową po Kanadzie, więc przez jakiś czas będą trochę zajęci. A przed nami podium 1012 notowania Fast Forward Charts, co wybraliście jako 3 najlepsze utwory tego tygodnia. Za chwilę się dowiemy. Jeszcze możecie też pisać na facebook.com/fastforwardcharts, a ja już wam ogłaszam, że mamy małe ruchy na podium. Z drugiego na trzecie Jenaj, panowie z Poznania, z utworem Paralyzed po 5 tygodniach na liście.

Janaj i Paralyzed to miejsce trzecie, spadek z miejsca drugiego po 5 tygodniach na liście. Napisała Cornelia, zastanawiam się, czy Blind Channel będzie na liście. Jeszcze jedna nowość, ciekawe. No to mogę teraz ogłosić, że mamy nowość na miejscu drugim i czekamy do płyty Painstream. 30 października się ukaże. Dosłownie jak jechałem dzisiaj do radia, to widziałem na YouTubie, że jest krótki dokument, a w zasadzie to pierwszy odcinek dokumentu o tym, jak Painstream powstawał. Tam się możemy dowiedzieć, że będzie 38 minut materiału i 12 piosenek, a dziś Blind Channel z kolei opublikowali listę utworów, listę tytułów utworów. Ciekaw jestem, który z was by ciekawił najbardziej. Po kolei może wszystkie przeczytam. Będzie Messiah, Euthanasia, Stars We See, Into the Void, tutaj we współpracy z Aaronem Pauliem z Of Mice and Men, Types of Killing, to na piątce, szóstka Revolution Now, siódemka Me vs. Me, potem Scapegoat, Villain in Your Story, dwa już nam znane Diana i No Encores in a Swan Song i ostatni Ache. No muszę przyznać, że będę ciekawy tej współpracy, no ale też mnie najbardziej zaciekawiła pierwsze dwa w zasadzie, Messiah i Euthanasia, więc od tego się zacznie ta płyta i chętnie dlatego ją przesłucham, ale widzę, że w komentarzach jak sobie przeczytałem, to dużo osób czeka na Revolution Now. Jeszcze trzeba będzie trochę poczekać, bo póki co jest Diana na miejscu drugim.

Najwyżej notowana nowość na miejscu drugim. Blind Channel i Diana to z płyty Painstream, której doczekamy się już 30 października, a na koncerty będziemy musieli poczekać do 11 i 12 lutego, 11 w Warszawie, 12 w Krakowie. Chociaż panowie zaczną ponownie koncertować już 14 listopada, ale to na razie w Helsinkach, czyli niedaleko ich, bo oni akurat są z Oulu, nawet na tym dokumencie było widać, jak jadą samochodem i jest taki znak na Oulu w prawo. Można sobie obejrzeć. Polecam serdecznie wszystkim fanom Blind Channel i nie tylko, bo widać, że panowie mają naprawdę nową energię do nagrywania tej płyty. Ania napisała: brawo Blind Channel, a już myślałam, że nie weszli na listę. Nie, nie wiem, czy by się to mogło zdarzyć, szczerze mówiąc, przy tylu fanach wśród słuchaczy. Chociaż mi osobiście bardziej podoba się ich drugi numer. No, musiałem któryś wybrać. Mi bardziej do gustu przypadła Diana, ale No Encores in Swansong też jest bardzo dobrą, ciekawą odsłoną grupy Blind Channel. Chociaż Diana to, muszę przyznać, takie ich nowsze oblicze. No Encores to coś, co już znamy, ale i tak bardzo miło, że wracają do nas. Kornelia też napisała: ale trafiłam. W dobrym momencie napisałaś, droga Kornelio. My będziemy powoli kończyć dzisiejsze 1012 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Listę prowadziłem i realizowałem ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję wam, że byliście ze mną do samego końca dzisiejszego notowania. Za tydzień się słyszymy. Zapraszam w niedzielę o 18:00. Właśnie uruchamiam głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Jeśli już za chwilę mi wejdzie strona, to będzie można głosować na tejże, pod tym właśnie adresem, na dowolną liczbę utworów, co najmniej raz na 24 godziny. Między głosowaniami musi minąć 24 godziny, więc 7 głosowań można lekko zrobić. Kto wszedł na stronę fastforwardcharts.com, to już wie, że numerem 1 niezmiennie zostają panowie z Inclusion z utworem Tonia. Ja wam mówię do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: piątek, 14 dzień sierpnia 2026 roku. Pierwszy raz chyba w sierpniu się witamy z wami.
1: Chyba tak.
0: Tak mi się wydaje, bo w zeszłym tygodniu nasza ekipa miała delegację na OFA.
1: Tak jest.
0: I dzisiaj też o tym OFA porozmawiamy, bo właściwie ja się czuję, kurczę, strasznie samotny w tym, bo wydaje mi się, że tylko ja z tej ekipy nie byłem na OFA.
2: Mai też nie było.
3: No właśnie, nie było.
0: Właśnie czekałem na ten głos, czyli nie jestem jednak sam. Natomiast no, 3/5, o ile dobrze liczę, było.
2: Dobrze.
0: Było na OFA, nie? Więc kurczę, jeszcze przyjdzie Olek, który był na OFA i w ogóle... szkoda 5 gadać.
1: 5/7.
0: Ta historia w ogóle będzie bardzo ciekawa, więc zostańcie po tą historię, dlaczego mnie tam nie było do godziny 19. Bo był taki incydent z pociągami, ale no cóż. Mimo tego bardzo się cieszymy, że jednak komuś się udało na tego OFA pojechać. Dzisiaj nie będzie płyty tygodnia. Będą wiadomości studenckie, kurier kulturalny i kartka z kalendarza też.
1: A kto z nami dzisiaj jest, panie wydawco?
0: Widzę, że Miki się po prostu bierze tutaj wyrywa, czyli Miki Krzychowicz.
1: No tak ładnie przedstawić ludzi.
0: Jest ze mną Miki Krzychowicz.
1: Ale nie chodzi o mnie, bo ja już gadam się, wpieprzam ci słowo.
0: Dobra, nie no, wiadomo.
1: Wiadomo.
0: Alicja Parysiak, siemanko.
2: Cześć.
0: Jest z nami Maja Wala.
3: Hejka.
0: I Julia Cwyner.
2: Hejka.
0: Myślałeś, że przedstawię cię inaczej.
2: Nie myślałam.
0: Myślałaś, tak, widzę to po twojej minie. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński i bardzo się cieszę, że będziemy z wami przez najbliższe półtorej godziny, do godziny 20. A za chwilę do nas dołączy Olek Szol, który biegnie z brzęczącym trunkiem w swojej siatce. Oczywiście chodzi tutaj o wodę w butelce.

0: A teraz słyszeliście Herz od Amel and the Sniffers, których również mieliśmy okazję posłuchać w ubiegły weekend na OFF-ie, o którym wspominał Oskar na samym wstępie dzisiejszej audycji. Byliśmy tam właśnie ja z Mikołajem i Olkiem od czwartku i Alicja od piątku do niedzieli.
1: A Oskar nie dojechał, bo tory były złe.
0: Tak,
2: po to było złe.
0: Wszystko było złe. Ale na szczęście nam udało się spotkać razem z innymi członkami radia, bo łącznie chyba tam przewinęło się z 10-15 osób z naszego radia, także całkiem spora ilość. Nie wiem, chcemy na pewno otworzyć dyskusję na temat wszystkich koncertów, na których byliśmy, co nam się podobało.
3: No możemy tak szybko. No. Ja pamiętam, że pierwszego dnia, czyli w piątek, grało Black Country New Road. No i to jest osobiście jeden z lepszych na tym festiwalu koncertów. Bardzo mi się podobało. Było siedmioro bodajże ich muzyk na scenie. No i bardzo, bardzo mi się podobało.
0: A chcesz coś powiedzieć o samej muzyce, jaką oni tworzą?
3: No to jest ciekawe, bo zaczynali od takiego eksperymentalnego rocka, może post-punku, a teraz poszli w taki bardzo artystyczny pop, bardzo artystyczny rock. Używając smyczków, mandoliny, saksofonów. Jest tam sporo ludzi na scenie. No jest to taki właśnie art, taki może teatralny pop, no.
0: Okej. Okay. No brzmi ciekawie. Ja niestety nie miałam okazji udać się na koncert, bo byłam w tym czasie na wolontariacie.
3: A co widziałaś w piątek?
0: W piątek ze względu na bardzo długą zmianę na szychcie. Byłam tylko na DJ secie od DDR, także ja nie mam za dużo do opowiadania po samym piątku, ale może Alicja będzie chciała coś dodać, albo byłaś na koncercie Old Country New Road.
2: Nie byłam na koncercie na New Country, byłam wtedy na Witchu i mi się bardzo podobał Witch. Oni byli z Zambii, mieli fantastyczne czapeczki i nawet udostępniłam tą czapeczkę na swoim Instagramie i napisał do mnie ten basista i mi podziękował. Także przyjaźń polsko-zambijska tworzy się. A mi najbardziej w piątek się chyba podobał koncert pierwszy dla mnie, otwierający, i to był koncert Joshua Idahena. Głównie dlatego, że miał bardzo fajny kontakt z publicznością. To jest chyba jeden z fajniejszych kontaktów z publicznością, jaki widziałam ever w swoim życiu, a tych koncertów trochę przeżyłam. I jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby z każdym zbić pionę na koncercie, który stoi wokół mnie.
3: Tak, bo dla kontekstu, nie chcę przekręcić, ale koncert miał dosyć takie katolickie nawiązanie i w pewnym momencie trzeba było się po prostu, tak jak na mszy, po prostu z bliźnim zbić pionę. To był jeden z motywów.
2: Tylko że to nie był tak, że on był katolicki, że przekaz był kościelny, jakby helna. Nie poszłam takiej koncert chyba. Ale po prostu on czerpał z takich kościelnych z motywów i z tego, co po prostu w kościele zawsze działało jako coś, co tą zbiorowość jest w stanie połączyć i pomóc w przeżywaniu, kinda. Mm-hmm.
0: Właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy też i też doszliśmy do wniosku, że w ogóle to jest coś, co wydawałoby się, że nie wyszłoby tak dobrze w Polsce, znając ogólnie Polaków, a jednak mówiliście, że to się bardzo fajnie przyjęło i że wszyscy byli, że wszystkim podobał się w ogóle sam ten element koncertu.
2: Tak, zwłaszcza, że to było w Polsce o godzinie 17. Jeszcze każdemu się koncert zaczął, jeszcze nikt nie robił tego before'a, jeszcze nikt nie wszedł na tą strefę dla śmigłających. Nikt nie wszedł na śmigła, tak. Więc no, dla mnie zaskoczenie.
3: Tak. A co się nie podobało mi? W piątek grał Boto i miał za mały tent i nie można było oglądać najlepszego zespołu jazzowego w Polsce, no i szkoda. A
0: to
3: drugi dzień?
0: Scena, taka w przejściu między sceną Trójki a tą główną strefą Gastro?
3: Tam, tak, gdzie...
2: Tak, okay. Tak. Gdzie tam ostatniego dnia, drugiego dnia weszliśmy na moment. Tak. Mhm. Na Kiki. No.
3: Ja mam tutaj otwartą rozpiskę, więc może zacznę, co było drugiego dnia. I ludzie wschodu byli, grali nową Aleksandrię, czyli zespół Siekiery. Taki z czerwoną okładką. Na pewno się słuchacze znają. bardzo, bardzo dobrze im poszło, moim zdaniem.
0: No szczerze, jakby ja w ogóle nie jestem zaznajomiona z taką muzyką i jakby nie miałam żadnych oczekiwań wobec samego koncertu, a i nie słucham w ogóle takiego gatunku muzyki, a podobało mi się. I byłam sama w szoku w ogóle, że tam stoję i tego słucham i jakby serio miałam mega fan. I widziałam też, że w ogóle ludzie się bardzo fajnie bawili, że serio byli jakby, że po prostu byli tak aktywni na tym koncercie.
2: Ja podziwiam to skupienie, które było na ich twarzach, się malowało po prostu, żeby ten album tak najlepiej odwzorować, co się super udało i jestem pełna podziwu.
3: Mhm. I tam się już zaczął klątwa tego festiwalu, przynajmniej ja tam zauważyłem, czyli piasek. Tam się już zaczęło robić, zauważyłem pierwszy raz właśnie po prostu góra piaskowa, znaczy nie, jak to powiedzieć, burza piaskowa, która później sprawi, że prawie umrę. Ale dobra, no.
0: Bez spoilerów.
3: Artur to... Verokaj grał jeszcze w sobotę.
0: Niesamowity koncert.
3: Z Auxo Orkiestra.
2: Właśnie, czy to była orkiestra z Rybnika? Bo słyszałam takie info i nie jestem pewna.
3: A ja myślę, a nie z...
0: Na pewno to byli Polacy podobno.
2: Tak?
3: Tak, a ja nie. Nazywa się Auxo Orkiestra. Auxo, to tak nie brzmi polsko.
0: Ktoś mi sprzedał takie info podczas festiwalu, że to właśnie jest polska orkiestra i że Auxo Orkiestra z miasta Tychy. Słuchajcie. Także Artur Verokaj z lokalną orkiestrą leciał na głównej scenie. No i co? Jak wy oceniacie ten koncert?
3: No świetny był to. Była orkiestra, ale w pewnym momencie dołączyli do nich dwoje wokalistów. No i zaczęli taką latynoską imprezę. No to nie było, nie było jakieś takie...
0: Nawet nie imprezę, to była taka siesta.
3: Fiesta.
2: Siesta, to już spali.
0: Taka fiesta,
3: Fort fiesta.
0: Że
1: słuchajcie,
0: nie
1: ja zrobiłem ten sam błąd językowy. Jakby kiedyś była transmisja taka i... Fiesta ze siestą pomyję, więc na spokojnie.
0: Każdemu się zdarza. Najlepszym się zdarza. Tak. No, ale naprawdę to był taki bardzo miły w ogóle element tego dnia, gdzie w ogóle tacy wszyscy jakby uspokojeni, mam wrażenie, tą muzyką.
3: A jednocześnie tak no nakręcę. Tak. Ja przynajmniej byłem naprawdę w takim dziwnym humorze. Rzadko się tak, że chce mi się coś tak skakać w ogóle, a jednocześnie jestem taki spokojny. To było dziwne, ale jednocześnie super.
0: Ja pamiętam, że wtedy byłam akurat na wolontariacie i jakby miałam okazję słuchać tylko tego jakby spoza terenu festiwalu i widziałam tylko powiedzmy czubek samej sceny i jakby tak mnie nosiło, pomimo że jakby nie wiedziałam, co tam się dzieje dokładnie, a sama ta muzyka była dla mnie już taka oddziałowująca i no żałuję, że nie mogłam tam być fizycznie pod sceną. Okej, okay, jakieś inne jeszcze koncerty sobotnie wspominacie?
3: No, Young Lean. I Blady.
0: Podobno najgłośniejszy, on chce, że to się czytało Blade.
3: Najgłośniejszy koncert. Nie dało się nie słyszeć tego koncertu na całym festiwalu, tylko to chciałem powiedzieć. I fajne nawet.
2: Ja jeszcze byłem na, w sobotę byłem na Einsturzende Neunbaten.
3: Ja mogę to powiedzieć, bo powiedz. Ja jestem ekspertem. Einsturzende Neunbaten. O, dziękuję.
0: I co powiecie?
2: Ja mogę powiedzieć to, że podobało mi się, że cały zespół zwiózł po prostu chyba całe AGD ze swojego domu, łącznie z takim wózkiem sklepowym ala z Biedronki. Fascynowało mnie to dlatego, że powiedzieli, że on przyjechał z nimi właśnie do Australii dwa razy i mój ziomeczek się do mnie nachylił i mnie zapytał, czy myślę, że tym się, że

0: Typu jaka to melodia dzisiaj grana ze mną, więc zapraszam.
1: Olek, jak ci się podobało na ofie. Mów.
2: Oskar, bo my byliśmy w trakcie opowiadania czegoś.
1: Ja wiem.
0: No to możecie dokończyć, zanim ja zacznę, bo tak...
2: Możesz się włączyć, bo my opowiadamy, teraz jesteśmy na niedzieli, na ostatnim dniu.
3: Jeszcze na sobotę w sumie możemy zahaczyć. Olek, czy ty masz jakieś koncerty sobotnie, które ci się podobały?
0: Sobotnie? Kurczę, na czym ja byłem w sobotę? W sobotę... O, dobra, już tutaj mam line-up.
2: Aha.
0: W sumie ja właśnie w sobotę nie trafiłem akurat na dużo koncertów, na które chciałem pójść, bo właśnie wolontariat był niestety, o którym pewnie już też mówiliście. Aczkolwiek no największy koncert, czyli Younglin i Blade, uważam, że był... Spodziewałem się więcej, krótko mówiąc. Oj, coś.
2: No ale
0: tutaj...
2: był ogień
0: był... Nie wiem, czy... O, tutaj... Serwis. A.
3: Ale też w sumie jednogłośnie trochę urwaliśmy się z tego koncertu.
0: Tak działa. No właśnie pamiętam, że się urwaliśmy i chyba dobrze. No koncert jak koncert. Bez szału. Może gdybym był jakimś ogromnym fanem, to...
2: Może gdybyś się nie mył. Bo taki jest żart, że kto się nie myje, to słucha Younglina i Blade'a. I to sami drainerzy tak mówią.
0: No pewnie tak, ale nie czułem jakoś wyjątkowo tego. Może dlatego, że było na świeżym powietrzu. To też.
3: Samo u drainerów. Ale w tym samym czasie grał też właśnie na scenie Trójki zespół Dam, na który poszliśmy
0: Dam,
3: jako alternatywa.
0: To był ten palestyński zespół.
3: Tak, ten hip-hopowy palestyński. I chyba wszystkim nam się podobało bardzo zresztą.
2: Super był, tak. To był po prostu taka energia, tak, dosyć prosta muzyka, ale po prostu... No, główny wokalista, no po prostu jakiś, nie wiem, no na furany jak na 150% dawał ten koncert. Naprawdę, no nie... Świetne, naprawdę.
3: Dla mnie to chyba w ogóle był ulubiony koncert całego OFA, szczerze. Bo
0: To tutaj bym się pokusił o inne stwierdzenie akurat. Nie był to mój typ muzyki, ale na pewno doceniam bardzo. I te arabskie elementy chyba...
3: Świetne.
0: Chyba były tam jedyną fajną rzeczą, bo to nie jest mój typ muzyki po prostu, ale to tak.
2: To co, w niedzielę?
3: W niedzielę.
2: Johnny Marr. Ja wiem, Julia, że możesz mieć FOMO, natomiast mam nadzieję, że opowiemy ci na tyle dobrze ten koncert,
3: że będziesz się czuła
2: tak jak była. No. Johnny Marr po prostu... jeden z lepszych w ogóle, to w top 3 moim. Johnny Marr, czyli oczywiście gitarzysta The Smiths, zaczynał kilkoma chyba z solowymi kawałkami, a potem zaczął grać The Smiths kawałki, no i na ostatni poleciał, o Jezu, nie pamiętam tytułu, no ale ten taki najbardziej znany The Smiths kawałek.
0: Mm-hmm. I wtedy zaczęły latać samoloty też nad głową i to było fajne.
2: Samoloty
0: bardzo.
2: Takie osobowe zaczęły latać bardzo blisko sceny.
0: Tak
2: Johnny
0: aż zbyt
2: Marr,
0: blisko.
2: Johnny Marr się zrobił żart i powiedział, że to po niego przyleciały. Fajny żart. No, a jak wy? Niedzielę.
0: No i znowu mi nie działają te słuchawki. To...
3: No, robiłam.
2: Mam zastępcę dzisiaj pana technicznego.
1: Raz. O, działa. Dobra.
4: Mi się bardzo podobało, jeszcze wcześniej były Get Down Services, które zrobiły fantastyczną robotę i mój kolega poszedł w pogo bez koszulki, go za to bardzo szanuję. I mam nadzieję, że wrócą do Polski i że znowu będziemy mogli tak tańczyć.
0: O którym koncercie mówisz? Bo chyba na nim nie byłem.
4: To był Get Down Services. One były wcześniej. To jest taki duet z Wielkiej Brytanii. Oni byli przed Johnem Marrem zaraz.
3: Na scenie eksperymentalnej.
0: Aha. Okej, to nie kojarzę. Ale Johnny Marr zdecydowanie jeden z najlepszych koncertów zagrał na tym festiwalu. No bawiłem się świetnie na pewno.

0: No i te samoloty, kurczę, to było coś. A Johnny Marr był w niedzielę też, tak?
1: Mhm. Tak.
0: No to niedziela była najlepsza, tak. Zdecydowanie. Najlepsze na koniec zostawili. No, oczywiście, przepraszam, jeżeli źle wymówię nazwę tego zespołu, bo każdy mówi inaczej, a pani jest z Australii Lady. I ma nietypowe imię. A. Nie, Emil and the Sniffers.
1: Tak, tak. To był zdecydowanie najlepszy.
0: Najlepszy
1: koncert. Chociaż tak. To właśnie muszę powrócić z tym, co zaczęło się na Nowej Aleksandrii, czyli to był pierwszy off od dawna, gdzie nie padało. Burza piaskowa na tym koncercie w Pogo, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, była tak duża, że jarzyńczą punkowcy chodzą cały czas, mają zawiązane po prostu chustki tutaj, no bo się lepiej oddycha. Ja musiałem chodzić z koszulką, nie, o właśnie teraz taki po filtr jakby mam, tak mówię, no ale koncert był po prostu banger.
0: Który? Nowa Aleksandria czy...
2: Emil.
1: Nie, Emil.
0: Tak. Tak, bardzo dobry. Najlepszy zdecydowanie, mój ulubiony ze wszystkich. No ale to też był koncert, na który najbardziej czekałem i się nie zawiodłem po prostu. Więc... No i LSD and the Search for God, też świetny koncert. No to też jeden z tych, na które czekałem od początku. Najbardziej się nastawiałem na niedzielę na pewno.
1: Fajnie grali. Już trochę to był ostatni koncert OFA w ogóle, a przed nim grał jeszcze fajna rzecz. Czyli Nina Jirachi, tak się to czyta? Mam nadzieję, że...
2: Nina Jirachi, no.
1: Dobrze. Jirachi. No i to była taneczna elektronika, glitchowata, dubstepowa, technowa, no świetna, świetna artystka, świetnie dawała tam.
2: Ja żałuję, że właśnie niedziela była na tyle równa, że już po prostu nie miałam siły, żeby siedzieć na Nina Jirachi i po prostu tańczyć. I tak zazdrościłam moim znajomym, którzy jeszcze gdzieś tam wykrzesali z siebie energię i no dawali jej z powrotem to, co powinna dostać. No niestety, ale jeszcze wcześniej było Nurzenea, która mi się też strasznie podobała. I to też był taki całkiem spory band z chyba dwoma wokalistkami i oni też zrobili taką imprezę, że ja czułam się, jakbym była tam razem z nimi w tym na Neapolu.
1: No i tak, no i chyba tutaj wszystko powiedzieliśmy.
3: No, zaraz
1: a
3: zobaczymy.
1: Poza tym cały festiwal, w sensie, bo to jest część festiwalu, jakby taka mniej niż połowa, no a taka więcej niż połowa, że no to się działa w barze Śmigło i tego już nie będziemy opowiadać.
3: Kto był w Vegas, ten wie,
1: co był w barze Śmigło, ten...
0: Tego trzeba doświadczyć.
3: To chyba szło jakoś tak, że co było w Vegas, to zostało w Vegas. Ja tymczasem trzymam kciuki i wytrzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się pociąg nie rozpieprzył następnym razem, jak będę jechał na OFA, bo no, mam FOMO mocne.
2: Odbijesz za rok.
3: No cóż, mam nadzieję, że się na mnie nie obraziliście, ale słuchajcie, ja się czuję tak zachęcony.
2: Trochę tylko.
3: Jest mi tak przykro. Ach, no cóż.
4: O. Drugi realizator też nie był i naprawdę dużo smaku narobiliście wszyscy. Chciałbym też z Oskarem pojechać tam.
3: No to pojedziemy wszyscy. Słuchaj.
2: Proszę o załatwienie 5 akredytacji na za rok. Jedziemy wszyscy.
3: 7.
2: 7, sorry.
3: No, mamy 7 akredytacji na OFA na przyszły rok.
1: Ciekawe, kto będzie grał.
0: Mamy, Oskar już załatwił. Jak Oskar mówi, że będą, to będą.
3: Prezes.
2: Trzymamy za słowo.
3: Słowo prezesa. A teraz zobaczymy, co się działo w Warszawie za chwilę na wiadomościach studenckich. Zostańcie z nami.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich...
1: Utrudnienia w ruchu 15 sierpnia.
0: Utrudnienia w ruchu 15 sierpnia. Kolejna edycja konkursu SIK. Stew z zakrętkami. A wiadomości przedstawi Maja Wala.
1: Uwagi na obchody Święta Wojska Polskiego. W najbliższą sobotę 15 sierpnia w Warszawie należy spodziewać się objazdów oraz utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od godziny 6 nie będzie można zaparkować m.in. przy ulicy Królewskiej na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej. Natomiast w godzinach od 8 do 11 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego oraz ulicą Królewską na odcinku od placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia. Zmiany w rozkładzie jazdy ZTM dotyczą m.in. autobusów linii 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503, które pojadą zmienioną trasą. Społeczny Ratusz ogłasza nową edycję konkursu Społeczna Instytucja Kultury. Konkurs SIK to program wspierający organizacje pozarządowe, które prowadzą stałą działalność kulturalną i wspierają warszawskich twórców oraz lokalne społeczności. Program zapewnia stabilność finansową i możliwość planowania działań na kilka lat do przodu. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na realizację zadań w latach 2026 do 2030 miasto przeznaczy ponad 52 miliony złotych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez Polską Agencję Prasową, popularny twórca internetowy Stew został dziś osadzony w jednym z warszawskich aresztów, gdzie oczekuje na początek czynności. Rzecznik prasowy Warszawskiej Prokuratury Okręgowej informuje, że wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stewartowi B. Policja w swoich mediach społecznościowych informuje, że dotyczą one przestępstwa na szkodę osób małoletnich. Podejrzany został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii w ramach ekstradycji przez policjantów z Wydziału Konwojowego. Na chwilę obecną według polskiego nakazu aresztowania YouTuberowi grozi kara do 12 lat więzienia.
0: A wiadomość przygotował Oskar Pietrusiński.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W warszawskim kinie Kultura od 14 do 16 sierpnia odbędzie się przegląd twórczości jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów, Radu Dżud. W programie m.in. kampowy Dracula oraz dokument 8 pocztówek z Utopii. A najważniejszym punktem będzie przedpremierowy pokaz jego najnowszego filmu, czyli Dziennik Panny Młodej, po którym z widzami spotka się sam reżyser. Rozmowę przeprowadzi krytyk filmowy Piotr Czerkawski, a partnerem przeglądu jest Rumuński Instytut Kultury w Warszawie. Bardzo polecam, bo sam osobiście bardzo lubię pana Radu Dżuda. A w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie można oglądać teraz wystawę pod tytułem Najpiękniejsze polskie książki 2025 roku. To przegląd najlepszych przykładów współczesnego projektowania książki, w których ekspozycja pokazuje, jak typografia, obraz, papier i sposób wykonywania łączą się i tworzą najładniejsze polskie designy. Wystawę można oglądać od 13 września dopiero na parterze MSN-u, a wstęp będzie bezpłatny. Natomiast jutro 15 sierpnia, Jeruzal, czyli serialowe Wilkowie, odwiedzą fani Rancha, serialu Rancho. Właśnie tam będzie się piąty ogólnopolski zlot fanów serialu połączony z jarmarkiem. W programie będą quizy wiedzy o Ranchu i spotkania z aktorami. Ja bym się bardzo chciał z Czerepachem spotkać, nie wiem jak wy. Wieczorem impreza przeniesie się do Mrozów, gdzie odbędzie się koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Blanka i Demono. A wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
2: Kuriera przygotowała Ala Forsiak.
1: Dzięki, Oskar.

0: Tutaj będzie kiedyś intro, albo może nie, bo teraz przechodzimy do takiej nowego formatu. Mam nadzieję, że nie zajmie nam długo i zdążymy z teleradiem. Co to za sample? Nie, to już jest. No jakiś tam o samplach.
1: Tak, Julka się doczekała tego momentu, w którym w końcu jest ta audycja, na którą tak czekała i naciskała. No i jest, audycja o samplach.
0: Tak, audycja o samplach.
1: No.
0: To... Tak, no, więc ja chciałbym przejść od razu. Dzisiaj, właśnie Julka, może powiedz, co jest dzisiaj naszym tematem przewodnim?
2: Tak, no to jeszcze wracając do samej audycji w sobie, to w sumie jest takie pokłosie naszych dyskusji tam na przestrzeni ostatnich tygodni, gdzie chcieliśmy wrzucić jakąś część naszej audycji o samplach i kiedy na samym początku wspominaliśmy, że chcielibyśmy, żeby to miało bardziej formę na zasadzie puszczania samej piosenki i potem tego, jak to było użyte w innym utworze, to chyba daliśmy sobie przestrzeń na to, że będzie to bardziej taki luźny format, ogólnie o muzyce, o użyciu sampli. I chcieliśmy też nadać jakiś temat przewodni z każdym tygodniem. I akurat zdecydowaliśmy się, że w tym tygodniu będzie to zespół Massive Attack i ich utwory, jak oni sami używali sampli, albo jak inni artyści używali ich sampli.
0: Tak, tak. Ja mam dzisiaj tą pierwszą wersję, to znaczy z których sampli oni czerpali i to jest to na przykładzie ich, moim zdaniem, opus magnum, chciałem powiedzieć, nieważne, czyli albumu Mezzanine. I przygotowałem kilka sampli, więc może od razu puszczę jakby oryginalny sample. I jakby chcę jeszcze zaznaczyć, że większość sampli, które ja tutaj mam i pewnie które będziemy, są z lat 70. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Jak ktoś zgadnie, to stawiam piwo.

0: Ale sample czy piosenka?
1: Jak sample, to dwa piwa. Teraz jest już oryginalna piosenka. No i to jest kawałek Black Milk, a samplem był kawałek Tribute zespołu Manfred Manns z lat z 1972 roku. Brzmi dosyć podobnie, nie? Jakby ten sample do oryginału.
0: No jestem w stanie to jakby wysłyszeć, ale jakby nie znałam w sumie tego utworu, ani tego, który był użyty. A ty, Ala?
2: Ja znałam, ale nie pamiętam tytułu, ale utwór jest super, no.
1: No.
2: Czarne mleko.
1: Tak.
2: Czy to w węglu?
0: Zależy skąd jesteś.
1: Tak, a teraz przejdziemy do sampla następnego. Kawałek też jest tego albumu. No jest bardzo charakterystyczny. Mam nadzieję tylko, że uda mi się to teraz szybko puścić. Dobra, może najpierw puszczę to, co A Massive Attack tutaj przygotowali.

0: Ja pamiętam ten kawałek.
1: Czy dalej zgadujemy, czy...
0: Ja pamiętam ten kawałek, jak odkryłem ten album, to po prostu rozwalił mi banie. W sensie, nie wiem, on ma coś sobie takiego... Coś ma. No, kawałek Exchange i Sample. Julka, nie zgadniesz, od kogo jest ten sample?
1: Nie zgadnę, ale mogę powiedzieć, jakie miałam myśli w głowie, jak to puściłeś.
0: Ja myślę, że zgadniesz. To był...
1: As Long As I've Got You?
0: To jest... Ale od jakiego wykonawcy? Jak myślisz?
1: A czy to jest coś...
0: Dobra, to może być za trudne, ale...
1: Jak mnie naprowadzisz jakoś, to może
0: myślę,
1: coś wykrzeszę.
0: Myślę, że z tego artysty kradli wszyscy i bardzo dużo z niego kradli. Samplowali.
1: Quincy Jones?
0: Obok.
1: Stevie Wonder?
0: Jeszcze obok. Ten trzeci. Wszystkie bity. Dużo bitu z niego. Isaac Hayes. Isaac Hayes. Ja myślę, że on będzie tutaj, jak będziemy robić tę audycję, prawie się zawsze pojawił.
1: No
0: Isaac
1: pewnie
0: Hayes.
1: Tak, bo on od niego...
0: Albo Quincy Jones, albo Isaac Hayes. Jakby tak. Oni zrobili całą nowoczesną muzykę. Tak. No, a co chciałaś powiedzieć jeszcze?
1: A nie, chciałam tylko dodać, że przez chwilę myślałam, że to jest użyte As Long As I've Got You, taki utwór, który też był samplowany w... No, Wu-Tang na przykład go samplował w utworze Sleep, tak mi się po prostu skojarzyło, ale nie, to nie to.
0: Nie, to chyba nie to. No dobrze, to ja już mam swoją część całą pokazaną, no teraz chyba... Puścimy sobie kawałek i zaraz wracamy.

Dobrze, więc ja przygotowałam taki sample Jazz Ash Remix. Jest to pierwszy remix Massive Attack i jest to taka historia, że ktoś tam im kiedyś podrzucił takiego Pakistańczyka, który zrobił taki bardzo pakistański, wydaje mi się, album, taki z takimi śpiewami gabbowymi, I guess. I im to strasznie się spodobało i stwierdzili, że zrobią remix. I to było w latach 90. I teraz.

0: Dobra.
1: Witamy.
2: Zanim przejdziemy do kolejnego utworu, chciałabym tylko dodać, że chyba ta jednogłośnie się zgadzamy, że to był bardzo w ogóle fajny, freaky numer.
0: Dzięki.
2: Bardzo, bardzo fajny wybór.
3: Freaky, jak dla mnie.
0: Usłyszałam go w Trójce i...
2: Gdzie?
0: No, a gdzie? Muzyczne horyzonty poszerzone.
2: Bardzo, bardzo fajny. I jakby, tak jak mówiliśmy na wstępie, że jest to audycja o samplach głównie, to w sumie ja wyjątkowo chyba w kontrze chciałabym podzielić się utworem, który bardzo właśnie lubię od Massive Attack, który już znam od dłuższego czasu i tam gdzieś się przewija cały czas. Jest to utwór Eye Against Eye z Mos Defem i jest to utwór z albumu 100th Window, gdzie akurat jak Massive Attack dość sporo używa sampli, to jest to album, w którym który słynie z tego, że tam sampli nie ma.
1: I który to jest? Jaką on ma okładkę?
2: Taką...
0: Z farbą żółtą.
1: Z taką pomarańczową?
0: Farba albo szkło?
2: Szkło. Taka szkło. Szaro-niebieska ze szkłem chyba. Jakiś człowiek jest na okładce.
1: Aha, co? Ja wiem, które. Okej.
2: Okay. Tak. I tam jest właśnie dużo gości na utworach, a ten utwór, którym ja chcę się z nami podzielić, to właśnie jest z Mos Defem. I jest wersja instrumentalna również, gdzie bardzo fajnie da się wysłuchać sam jakby podkład. A utwór był nagrywany w taki sposób, że pierwsze Mos Def sam nagrał wokal i potem cały ten utwór był zrekonstruowany zdekonstruowany przez właśnie Massive Attack. Także teraz poleci Eye Against Eye.

0: Chciałem się takie przysłowie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy parę minut po... A, kurczę, w sumie 19.41, już to mi się trochę pomyliło. Ale zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejsze wydanie Teleradia. Będzie ono w formacie dzisiaj Jaka to melodia, czyli uczestnicy nasi kochani będą zgadywać piosenki po prostu. Dziękuję.
2: To jest... Tak, taki dla oddechu, wiesz.
1: Tak?
2: Dla złapania oddechu.
1: To tak, niech uczestnicy dzisiejszego wydania się przedstawią.
3: Bonus BGC.
4: No to ja jestem major SPZ.
5: Oskar spółka z o?
2: Rafał MZK.
6: Ja mam trzy imiona.
5: Kasper, Belcher i Balcazar.
6: Ananas, Pinia i Anan. Wiedziałem, że wam się spodoba.
5: Ale co to było na końcu? N? Tak? N?
2: Ananas, Pinia i Anan.
5: No
1: proszę nie mówić takich rzeczy, panie uczestniku. Jak pan ma na imię? Oskar spółka z o. Proszę się opanować.
5: Jak małpa się zachowuje, no.
1: Dobrze. Także pierwsze pytanie muzyczne będzie dla uczestnika...
3: Bonus BGC.
1: Bonus BGC. Proste bardzo, zaczniemy prosto.
2: Jo, jaka to melodia dzisiaj?
3: London Calling. The Clash?
1: Bardzo dobrze, jest to poprawna odpowiedź. Kolejny państwo jak się nazywają?
4: Major SPZ.
1: Okej, Major SPZ.
2: Ja chcę odkupić.
3: Też mogę odkupić.
1: A to poczekajmy. Chwilę. Dajmy chwilę.

0: Я так незладна.
1: Jest jakiś czas?
2: No dobrze, czy znają państwo odpowiedź na pytanie?
3: Chyba nie. Kojarzę chyba głos, nie. Ale nie jestem w stanie powiedzieć nic konkretnego.
2: No dobrze, to w takim razie ktoś tutaj chciał odkupić. Kto by chciał?
1: To śpiewa Nico z Velvet Underground, piosenka nazywa się Heroin.
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie, piosenka się nie zgadza, ale jest to Nico i The Velvet Underground, tak, ale...
1: Aha.
2: To może ktoś inny ma pomysł?
4: Sunday Morning.
2: Nie.
1: Bloom.
2: Jeszcze jakieś pomysły? Nie?
3: Fan Fatal.
2: Tak, bardzo dobrze. Dobra odpowiedź. Do 3 razy sztuka. Dobrze, tak. to teraz kolejne pytanie dla pana Oskar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5: Nie ponoszę odpowiedzialności za to, co powiem za chwilę.
2: No zachowuje się pan, jakby pan nie ponosił faktycznie.
1: Zaraz mnie poniesie.
3: Mogę kupić.
5: Bardzo proszę.
2: Nie znam pana odpowiedzi.
1: Ja mogę kupić.
3: The Cure.
2: Tak, bardzo dobrze. Kolejna poprawna odpowiedź.
1: Co się to samo włącza? Aha, dobrze. Problem techniczny.
2: No to na razie pan bonus, tak?
3: BGC.
2: Pan bonus na razie chyba jest na prowadzeniu. Dobrze sobie pan radzi. Kolejne pytanie dla uczestnika.
1: Rafał MZK.
2: Rafał MZK, okej.
1: Poproszę serdecznie.
2: Okej. To...
1: Okej, chwila. Ale i kisy, o Jezus, ja się waham. Muszę usłyszeć wokal. Fuck. Nie wiem, Eddie Van Halen, nie wiem.
2: Nie, niestety. Czy ktoś by chciał odkupić? Ktoś zna odpowiedź?
3: To nie jest Rod Stewart, ale mogę przestrzelić tak ostro teraz.
1: Fajny bas kompletny.
2: Nie, przestrzelił pan, panie uczestniku. Jakieś jeszcze pomysły?
3: Panie bonusie.
2: Nie? No dobrze.
1: To było Euro?
2: To był Billy Idol, piosenka White Wedding. A. Nikt nie zgadł. Wstyd. Okej, to teraz pan Ananas, tak? Jak?
1: Ananas pinie anan.
2: A, okej. Okay. No to dla pana klasyk, będzie łatwo.

0: Dobra, chyba jestem gotowy.
1: Tak?
0: Jeżeli się nie mylę, bo to jest jeden z niewielu wykonawców, których znam, mm-hmm. czy tam z zespołów. The Doors, maybe? Nie, przestrzeliłem, kurde, no, coś spaliłem.
1: Kurde. Ktoś może inny?
0: I tytuł coś tam Black.
1: No, wie pan, padło to już kilkukrotnie, ale no zespół się nie zgadza, kurde. Niestety. No, może ktoś ma odpowiedź. Jednak. Nie.
2: Mi się wydaje... To przez chwilę myślałem... Nie, dobra, nie będę się...
3: Kurde.
2: To nie jest The Who.
1: Nie.
2: Rolling Stones.
1: Tak. O! Dobrze. Painted Black.
2: Painted Black.
1: No.
2: A bardzo fajnie nagrane.
1: Mhm. Tak.
2: Fajnie.
1: Czy
2: w uszy.
1: Czyli chyba ktoś dostaje punkt? Może pan Rafał?
2: Pół punkta. Chociaż myślę, jeden że to tramwaj będzie, na Marszałkowską, proszę.
1: Myślę, że to będzie uczciwe.
2: Dziękuję.
0: MZK to jest to miejskie zakłady kanalizacyjne.
3: Komunikacyjne.
2: Pan ma swoją wersję, ja mam swoją, proszę pana.
1: To kolejna piosenka dla pana bonusa.

0: to nie jest New Order?
1: Nie, jest pan dość blisko, ale nie.
0: The Smiths?
1: Nie.
0: Nie Joy Division, nie New Order, ale coś w tym stylu.
1: Nie, troszkę bardziej undergroundowa, ale bez przesady. Mm-hmm.
0: To nie, to ja nie wiem w takim razie.
1: Okej, jest to piosenka The Fire zespołu The Sound.
0: O, nie słyszałem, ale charakterystyczny głos ma ten wokalista.
1: Charakterystyczny, no. Tak, ale mam wrażenie, że właśnie ta piosenka jest podchwytliwa, bo łatwo ją pomylić z ich z innym zespołem właśnie w tej piosence. W innych już mniej, ale to moja ulubiona, więc ją dałem.
0: No fajne.
1: Dalej pan...
2: Major SPZ.
1: Major, dobrze.

0: Może przewinę trochę do wokalu kawałek. Dobra. Dajmy jeszcze szansę.
1: Dobra. Wydaje mi się, że to przewinięcie było zbędne, oddaję.
0: No dobra.
2: Pozdrawiam cię, tato. Pink Floyd Time.
0: Bardzo dobra odpowiedź, bardzo charakterystyczny początek. Widziałem, że od razu pan wiedział, o co chodzi. Dalej kolejne pytanie dla pana z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Nie przyznaję się do niczego, co robię.
0: Też klasyk, będzie łatwe.
3: Słucham.
4: O, jak chcę odkupić.
3: Dobra, się znam to, ale tak na tytułem muszę pomyśleć.

0: Kurczę, i właśnie to jest ten moment, kiedy znasz utwór, ale nie znasz jego tytułu.
1: No, prawacy nie lubią na pewno tego tytułu.
2: No o, to właśnie, prawicowi, to duża, duża podpowiedź.
1: Prawicowi tak. Sympatycy.
2: Powiedzmy na czasie nie politycznie.
1: Polubi, nie polubiliby tytułu tej piosenki.
0: The Rainbow?
1: Obok tego tematu jest jeszcze inny temat. Czemu ja mu podpowiadam?
2: No właśnie nie wiem, sam pan sobie szkodzi, bo mógłby pan odkupić.
0: No. Proszę odkupić.
1: To jest... Czekaj.
0: Proszę mi zabrać...
1: Przepraszam. No. To jest Immigrant Song Led Zeppelin.
2: Tak, no, bardzo tak. Dobra odpowiedź, ma pan punkt.
1: Czy jak to się powinno?
0: Tak myślałem, jakby powiedzieć coś podobnego właśnie. Mm. No.
1: Nie ma za co.
0: Dziękuję.
2: Dobrze, to kolejne pytanie dla pana Rafała.
1: MZK.
0: Rafał T. MZK.
1: Pracuje pod ziemią.
0: Rozumiem, że pan Rafał jest górnikiem z Rybnika.
1: To jest Roxen.
2: Tak.
1: Zespół. Ale teraz jest walet. Roxen. Kurde. The Police. The Police.
2: Tak,
1: jest.
2: Dobrze.
1: Jest
2: prawna odpowiedź.
1: The Police czy The Cream, ale to jest Roxen, The Police.
3: Jak się wahałem pomiędzy Police a Sting.
1: No.
2: Kolejne,
1: no to samo.
2: Kolejne pytanie, nie wiem, czy już ostatnie pytanie, czy jeszcze lecimy jedną rundę.
1: Lecimy.
2: Tak?
1: No, dobrze. Zajebiście to... się gra, naprawdę.
2: No to dla pana...
1: APA.
2: Też proste, tak.
1: Pan Japa.
2: Będę łaskawy.
1: Poproszę odkupić.
4: Ja też.
2: Zna pan odpowiedź? Czy... Tak, pewnie.

0: Okej, to ja się podaję, przekazuję pytanie.
1: Komu? Dobrze, kto by chciał?
2: To przepraszam, Rafał MZK był pierwszy.
3: A, okay. To ja opowiadam, że to jest Joy Division, Love Will Tear Us Apart.
1: Bardzo dobrze, poprawna odpowiedź, gratuluję.
3: Dziękuję bardzo.
1: To znowu do pana bonusa.
4: Rock in the Cashback, yeah?
3: No.
1: Nietypowe słowo, więc no zaliczę, a jaki zespół?
4: Nie pamiętam.
1: Ktoś może inny?
3: To jest The Clash.
1: Tak, dobrze. A pamiętasz to słowo w tytule?
3: Rock in the Casbah. Casbah.
1: Tak,
3: takie
1: dobrze.
3: Miasto gdzieś tam.
1: Tak.
3: No, nie wiem.
1: To... No to nie wiem, czy... No chyba punkt dla pana bardziej.
3: Pan
1: to,
3: bonus
1: no
3: też wiedział. No po połówce. Okay. Tak.
1: Po połówce. W sumie to będzie uczciwe. I dalej pan...
2: Major.
1: Dobrze, przepraszam, nie mam pamięci do imion.
2: Nie trzymam urazy.

0: No nie do końca.
1: Dziwne słowo. Age of
2: Constipation.
1: Nie, consistent, nie wiem. No. Consistent.
0: Age of consent.
1: Consent, okay.
0: Czyli wiek zgody.
1: Aha, no tak.
0: No nie wiem, czy cały punkt chcę panu dać.
1: No nie, no przecież ja nie zgadłem tego. Myślę, że pan Bogus, no, bonus, to jest pół punkta.
0: No, no może być po, no to tak, to myślę, że dla pana bonusa pół punktu. I kolejne pytanie dla pana z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: Z ofensywną odpowiedzialnością.
3: Słucham. Słucham uważnie. Poproszę o ten kawałek.
1: O!
2: No, mogę kupić.
1: Pan Apa.
0: Wiem, że pani może. Dajmy szansę panu.
1: Pan Apa.
3: Znam, ale muszę zaczekać na refren. Bo najprawdopodobniej tam będzie tytuł.
1: Come on baby, light my fire.

0: I tam był gdzieś tytuł pewnie, prawda?
1: Owszem, był.
2: I to nie była Fire.
0: Coś tam...
2: Nie, przepraszam.
0: Fire, ale...
1: No padło, proszę pana, padło. Nieraz.
0: Padło, moja godność też dzisiaj wypadła i moja odpowiedzialność już dawno, także... Niestety kończy no,
1: proszę,
0: dzisiejszą
1: proszę, rozgrywkę. Proszę się tak nie płaszczyć
0: oj,
1: przede mną.
0: Oj, kończę, panie prowadzący, dzisiaj zero punktów.
1: Jestem no dobrze, czy ktoś chciałby odkupić? Myślę, że pan Rafał wie, ale
3: a pan
1: też
3: Bogus
1: może ktoś inny, bo pan wszystko tak odkupuje cały czas. Może ktoś inny wie
2: pan
1: też.
2: Pan Apa.
1: Apa?
4: Tak,
1: o,
4: zaryzykuję.
1: Pan zna odpowiedź?
4: Tak mi się wydaje, że to jest ta odpowiedź, którą wcześniej udzieliłem, czyli The Doors.
1: Tak, bardzo dobrze. I tytuł?
4: Tytuł Come on baby, light my fire.
1: No trochę za długi po prostu, light my fire,
2: come on, baby.
1: Ale...
2: Come on baby,
1: ale zaliczę.
2: Ta druga część.
1: No.
0: Light my fire.
2: Light my fire. Tak.
1: No to gratulacje. I teraz pytanie dla pana Rafała.
3: Yeah.

0: To jest Iggy Pop i piosenka Last of Life. Last for Life.
1: Tak, bardzo dobrze. Poprawna odpowiedź. Super.
0: I yes, uwielbiam ten utwór.
1: Ostatnie pytanie, bo już mi się playlista kończy dla pana Ananasa.

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Kawasaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moich plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

drama. Proszę ja was, nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wiatr.

zrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Thanks to Pro.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

ciągle pytam. Ty odpowiadasz czasem po dniach paru, co trwają lata, czasem po latach, które trwają jak wieczność.

wyrwane, ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Jest poniedziałek, godzina 20:07, za oknem deszcz, chmury i nieuchronnie zbliżająca się jesień w bardzo ciemnych barwach. To znaczy, że trzeba umilić sobie ten wieczór, a umilimy go rozpoczynając oczywiście kwiatową audycję, jak w każdy poniedziałek wieczorem. Mówi do was Mateusz Kwiatkowski, realizuje tę audycję Jakub Wysocki.
1: Siema, siema.
0: A dzisiaj porozmawiamy o bardzo radosnym festiwalu, o festiwalu, w którym było można poznać i można było usłyszeć dużo naprawdę pozytywnej muzyki. Tak więc dzisiaj audycja, mimo tego, że pod znakiem deszczowego dnia, to również z uśmiechem na ustach. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądała przez cały czas. Przez ostatnie 3 dni, tak właściwie to nie ostatnie, tylko czwartek, piątek i sobota, byłem w Poznaniu, gdzie relacjonowałem na Instagramie Bittersweet Festival. Jeśli śledzicie Instagram kwiatowej audycji, to pewnie już wiecie, jakie koncerty mi się najbardziej podobały i widzieliście tam highlighty. Jeśli nie obserwujecie, to zróbcie to w tym momencie. Instagram kwiatowa podkreślnik audycja. Tam możecie zobaczyć moje relacje i moje recenzje z bardzo wielu muzycznych wydarzeń. Ale pomyślałem, że ta instagramowa forma jest jednak zbyt krótka, że opisywanie każdego koncertu w jednym lub dwóch zdaniach jest niezbyt wystarczające, dlatego dzisiaj postaram się wam opowiedzieć to, co się działo w Poznaniu z detalami. A tych detali na pewno będzie dość sporo, ponieważ działo się wiele pod względem muzycznym, działo się wiele też pod względem organizacyjnym. Tutaj działy się rzeczy lepsze i gorsze, ale muzycznie naprawdę to był fantastyczny czas. To był czas, który zaczął się w czwartek i dla mnie zaczął się on dość szybko, ponieważ wiedziałem, że muszę być już na otwarciu bramek i od samego początku festiwalu muszę się pojawić na terenie Parku Cytadela, ponieważ cały festiwal rozpoczynała Sofia Stel. Sofia Stel, która w tym roku wystąpiła w Warszawie, ale ze względu na natłok innych muzycznych wydarzeń, to ten koncert sobie wtedy odpuściłem. Teraz pojawiła się okazja, żebym zobaczył ją na żywo, więc stwierdziłem, że nie mogę tego przegapić i muszę nadrobić zaległości. Bardzo cieszę się, że te zaległości nadrobiłem, ponieważ to był naprawdę fantastyczny koncert. Jeśli otwierać festiwal, to właśnie w takim stylu. Sofia Stel słynie z tego, że jest to muzyka dość imprezowa, ale też przy okazji introwertyczna. Ona też introwertyczna na scenie była. Mogliśmy to widzieć na żywo bardzo zdecydowanie. To była taka impreza dla ludzi, którzy są zbyt fajni i zbyt smutni, żeby pójść na taką prawdziwą imprezę. Tak bym to zdefiniował. Zaraz, gdy usłyszycie tę muzykę, to będziecie dokładnie wiedzieli, o jaki rodzaj muzyki mi chodzi. A ja stwierdziłem, że skoro to ma być fajna audycja, to musimy zacząć ją od prawdziwego bangeru. Więc będzie to Sofia Stel i I'll Take It.

To była Sofia Stell i I'll Take It, czyli koncert, który otworzył Bittersweet Festival w tym roku. Koncert naprawdę bardzo fajny. Taka impreza dla ludzi, którzy są zbyt cool, żeby pójść na taką prawdziwą imprezę, ale potem na main stage pojawiła się Becky Hill i była to impreza dla takich ludzi, którzy chodzą na takie bardzo przeciętne imprezy. I na tak... Ja nie wiedziałem w ogóle, że znam Becky Hill. Ja nie miałem pojęcia. Okazuje się, że znam Becky Hill, bo jej muzyka jest taką czysto radiową muzyką i przez radiową nie mam na myśli radioaktywną, gdzie gram najlepszą muzykę, tylko taką zwykłą radiową muzykę. Ale no nie będę tutaj wymieniał stacji, bo może kiedyś któryś z nich będę jeszcze pracował. Ale wiecie, o co mi chodzi na pewno. W każdym razie był to koncert dość przyjemny. Taki do potuptania sobie z nóżki na nóżkę, a czasem nawet do podskoczenia parę razy. Zaraz po Becky Hill na mniejszej scenie Sophie Stell zastąpił Charlie Gier i dla mnie to był koncert, w którym dopiero odkryłem tego muzyka i muszę powiedzieć, że fajnie. To jest właśnie to, po co ja jeżdżę na festiwale, nie tylko po to, żeby zobaczyć muzyków, których już lubię, ale żeby też polubić nowych. To jest, myślę, że bardzo pozytywny aspekt jeżdżenia na festiwale. Już parę takich pozytywnych zaskoczeń w swoim życiu miałem. Charlie'ego Gira myślę, że mogę dopisać do tej listy. Może nie był to jakiś fenomenalny koncert, ale bardzo przyjemny. Tak, fajnie było zobaczyć gościa, który śpiewa i gra na saksofonie, a w tle dobra muzyka serwowana przez jego DJ-a. Taki koncert, który bardzo przyjemnie wchodzi o zachodzie słońca podczas sierpniowego wieczoru. Bardzo, bardzo przyjemny koncert i myślę, że panu Charlie'emu Girowi też trzeba dać szansę na to, żeby wybrzmiał na kwiatowej audycji. Skoro już tym pozytywnym zaskoczeniem jest, to niech nam coś zagra i to będzie jego największy przebój, który nazywa się Her Eyes.

0: To był Charlie Gear, czyli bardzo chillowy koncert na Bittersweecie. Koncert, który był takim symbolem relaksu w rytm saksofonowej muzyki. Po tym koncercie też zaczęły wychodzić pierwsze mankamenty tego festiwalu. Festiwalu, który ja darzę bardzo dużą sympatią i jeśli chodzi o line-up, to udało się zrobić coś naprawdę niesamowitego. Fantastyczni muzycy, świetny festiwal, ale ten sukces niestety ma też drugą swoją taką mroczną stronę, ponieważ okazuje się, że przestrzeń Parku Cytadela nie jest jakoś najbardziej pojemną przestrzenią na świecie. Park Cytadela ewidentnie nie dorównał poziomowi festiwalu, ponieważ nie był przygotowany chyba na taką liczbę ludzi, jaka się w nim pojawiła. Zaczęło się robić dość ciasno w przejściach, zaczęły się robić trochę korki. W kolejnych dniach one były rozwiązywane poprzez lepszą organizację ruchu i troszkę ten ruch ludzi był organizowany sprawniej. Aczkolwiek no pierwszego dnia, kiedy wszyscy zainteresowani festiwalem pojawili się na miejscu, to zaczęło się robić troszkę ciasnawo. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość tego festiwalu, ponieważ patrząc na ambicje Good Taste Production i tego, jak ten festiwal ma się rozrastać, to troszkę nie wiem, czy Cytadela będzie wystarczającym miejscem na przyszłą edycję. Przyszła edycja, już bilety pojawiły się w sprzedaży, są droższe niż w zeszłym roku. Ambicje też są takie, żeby sprowadzać bardziej znanych muzyków, więc może pojawi się w pewnym momencie taka rozkmina, czy Cytadela jest wystarczającym miejscem na to. Domyślam się, że gdyby ten festiwal rozrastał się też jeśli chodzi o liczbę osób, to w pewnym momencie trzeba będzie podjąć tutaj jakieś mocniejsze decyzje organizacyjne. W tym roku się udało w Cytadeli, a w przyszłych latach, jeśli ten festiwal się będzie rozrastał, no to nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wyobrażam sobie, żeby sprzedano więcej biletów. W tym roku był sold out karnetów, był sold out każdego dnia z osobna, był taki absolutny sold out, że nie dało się kupić już żadnego biletu na ten festiwal i widać było to na festiwalu, gdzie po prostu przestrzeń była zapełniona do ostatniego metra kwadratowego. W przyszłym roku na pewno nie będzie tych biletów sprzedanych więcej. Nie wyobrażam sobie, żeby tam się pojawiło więcej osób. A szkoda, bo wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby to wydarzenie się rozrastało. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to naprawdę to jest taki festiwal, który powinien przyciągać jak najwięcej ludzi, bo muzycznie ma do zaoferowania bardzo wiele. I mogliśmy to zobaczyć podczas koncertu Jessie J. To był koncert, po którym ja się nie spodziewałem, że będzie to jakiś fenomenalny koncert. Spodziewałem się, że będzie fajny, nie spodziewałem się, że będzie fenomenalny, ale myślę, że to jest moje największe pozytywne zaskoczenie całego festiwalu, bo to był naprawdę niesamowicie dobry koncert. Koncert dowieziony pod każdym względem. To nie był popowy koncert, gdzie się działo dużo na scenie, gdzie były fajerwerki, gdzie były zmiany stylizacji. Nie, była ubrana w najbardziej basicowy sposób Jessie J, która po prostu wyszła na scenę, żeby zachwycić nas wszystkich swoim głosem i to jej się udało. Wyszedł z nią też zespół, który wyszedł z podobnym zamiarem, żeby zachwycić nas swoją grą i to też im się udało. Naprawdę niesamowity koncert na żywo, przy okazji parę, nawet nie dużo, ale pojedyncze covery się zdarzyły, bo na przykład było fenomenalne Purple Rain w wykonaniu Jessie J i jej fantastyczny głos, te fantastyczne rany, góra, dół, niesamowita kontrola nad głosem i wokalnie najlepszy koncert na tym festiwalu, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jessie J jest po prostu fenomenalną wokalistką i to udowodniła, śpiewając te wszystkie utwory na żywo i śpiewając też na przykład właśnie wielki przebój Prince'a. Dowieźli też jej muzycy, którzy aranżowali jej utwory po swojemu, dodawali im takich przyjemnych, funkowych brzmień. Naprawdę to był taki koncert, podczas którego po prostu wygrywała muzyka. To, co mnie najbardziej ucieszyło, to było wykonanie utworu Domino, który był z drobnym twistem w drugiej połowie. I to z bardzo fajnym twistem, ponieważ Jessie J, która ewidentnie jest fanką Prince'a, zainspirowała się jego utworem 1999 i w drugiej połowie zrobiła mashup między Domino a 1999 Prince'a, co brzmiało naprawdę fenomenalnie. Na szczęście nagrania tego są na YouTubie. Sam po festiwalu odkopałem to, bo stwierdziłem, że muszę posłuchać tego jeszcze raz. Naprawdę niesamowity wykon na żywo. Tak się składa, że jest to też piosenka, którą bardzo lubi Jakub Wysocki, więc pozwolę mu teraz zapowiedzieć ten utwór na naszej antenie.
1: No, chyba nic dodać, nic ująć. No, Jessie J na żywo, sam jak czasem oglądałem jej nagrania na YouTubie, no to ma fenomenalne te rany i tą kontrolę głosu ma niesamowitą, więc nie będę przedłużać i posłuchajmy Domino Jessie J.

To było Domino od Jesse Jake, czyli utwór, który może nas nastroić bardzo pozytywną energią. To był bardzo pozytywny koncert. Myślę, że te części, kiedy ona mówiła, to były te najmniej przyjemne części, bo aż chciałoby się słuchać dalej po prostu. Więc to jest taki koncert, w którym myślę, że jak najmniej show, jak najmniej gadania, a po prostu sama muzyka, to było to rozwiązanie, bo naprawdę, naprawdę to było po prostu świetne. Świetne do posłuchania i do pozachwycania się tą muzyką. Zaraz po Jesse J był kolejny koncert i to był koncert, który był na małej scenie, ponieważ one grały na zmianę i tam wystąpił Tommy Cash, który został dodany do line-upu na ostatni moment. Jeśli chodzi o Tommy'ego Casha, jeśli kojarzycie go, to wiecie, czego się spodziewać. On nie traktował tego koncertu poważnie, tak jak mniej więcej niczego nie traktuje poważnie, ale dobrze się bawił na tej scenie i wydaje mi się, że to było dla niego kluczowe. Ludzie pod sceną też bawili się dobrze, mnie ten koncert troszkę nie porwał, trochę jednak za dużo jajcarstwa, a za mało tam było muzy dla mnie, ale na pewno był to koncert bardzo, bardzo pozytywny i taki bardzo freakowy. Ja z tego koncertu zawinąłem się szybciej, bo stwierdziłem, że muszę być od początku na Lord. Jeśli chodzi o jej muzykę, to ona wiecznie młoda. To jest dla mnie bardzo szokujące, że ona na scenie jest już od kilkunastu lat, a ma lat 29, nawet do 30 jeszcze nie dobiła. Bardzo młoda artystka, to jest jej pierwszy wielki hitowy album. Pojawił się, kiedy miała zaledwie 16 lat i wtedy powstało legendarne Royals. Więc kariera od najmłodszych lat rozwijała się u niej szybko, ale jeśli chodzi o jej muzykę, to tam regularnie dostajemy bardzo dobre rzeczy. W zeszłym roku dostaliśmy album Virgin i głównie wokół tego albumu było zbudowane to show, które mogliśmy zobaczyć w czwartek. Aczkolwiek nie tylko wokół tego się kręciło to show. Było bardzo szokujące to, że zaczęła od Royals i zaczęła od wersji skróconej. Może dlatego, żeby już po prostu ukrócić ten temat i uniknąć próśb o zagranie tego utworu. Właśnie od tego zaczęła, a potem przeszła do swoich nowych utworów, ponieważ widać było, że to one są dla niej najważniejsze. To był też występ, który był najlepszy pod względem scenografii, ponieważ to był jedyny występ na tym festiwalu, w której była tak świadoma praca z kamerą. Ona może być to też uznawane za minus, ale ona bardziej pracowała z kamerą niż z widownią, bo jednak bardzo długie fragmenty śpiewała po prostu do kamery, na przykład leżąc na scenie, więc jeśli ktoś chciał pooglądać to show z perspektywy publiczności, patrząc na scenę, to nie zawsze mógł wszystko zobaczyć, za to na telebimach to, co było wyświetlane, było bardzo przemyślane i bardzo dobrze wyreżyserowane, bo to było wyreżyserowane show w bardzo drobnych detalach. Te detale też dotyczyły scenografii, która zmieniała się co utwór. Na scenie były skrzynie, które wyświetlały, które służyły jako telebimy, które świeciły, które jeździły po całej scenie, które latały nad sceną, a ona latała razem z nimi. Było to bardzo, bardzo spektakularne, aczkolwiek też takie minimalistyczne, momentami nawet mroczne show. Jeśli chodzi o Lord, to jest to muzyka dość momentami smutna, momentami imprezowa, dość tajemnicza też czasami. Bardzo wiele emocji było przekazanych podczas tego koncertu, ale to był na pewno emocjonalny występ. A ja chcę, żebyśmy teraz posłuchali sobie utworu, od którego Lord zaczęła tę część grania nowych utworów. I to był utwór z jej ostatniego albumu. Utwór, który w zeszłym roku u mnie często latał na słuchawkach, a nazywa się on What Was That?

What Was That? To była Lord, która zagrała naprawdę świetny koncert w czwartek. Koncert takim momentami dość smutny, momentami nostalgiczny, ale naprawdę bardzo widowiskowy mimo to. Może nie napawający pozytywną energią, ale na pewno bardzo koncert, który można było bardzo mocno przeżywać. A zaraz po Lord na małej scenie pojawił się Mute, bodajże tak się czyta nazwę tego zespołu, a nawet orkiestry basowej, która gra świetne utwory i świetne covery też przy okazji. Na tym koncercie niestety nie byłem, ponieważ stałem już na głównej scenie. Niestety to był dzień, kiedy ciężko było się przecisnąć dróżkami na mniejszą scenę, więc jak się ktoś wpakował pod dużą scenę, to już raczej musiał tam zostać do kolejnego koncertu. A kolejny koncert to było Gorillaz, więc oczywiście nie musiałem opuszczać, nie mogłem opuścić tej strefy pod sceną, musiałem tam czekać. Przez godzinę stałem ściśnięty pod sceną, może nie przy barierkach, niestety nie przy barierkach. 8 lat temu na koncercie Gorillaz udało mi się przez chwilę podtrzymać Damona Albarna za rękę. W tym roku wiedziałem, że już raczej się to nie uda. No i niestety się nie udało, bo od tych barierek byłem trochę za daleko, aczkolwiek fajnie było go znowu zobaczyć z bliska i fajnie było wysłuchać tego koncertu właśnie w bliskiej odległości, ponieważ był to naprawdę fantastyczny koncert. Gorillaz znowu dowieźli i bardzo przykro robi się na myśl, ile trzeba będzie czekać, żeby znowu ich zobaczyć w Polsce, bo na pewno to nie będzie w najbliższym czasie, tak znając ich plany koncertowe i znając to, jak układają harmonogramy. A szkoda, ponieważ każdy koncert Gorillaz to jest wielkie święto i to jest wielkie święto muzyczne. Na tych koncertach nie dzieje się dużo rzeczy, tak jeśli chodzi o show. Tam nie ma jakiegoś bardzo mocnego kontaktu z publicznością. Damon Albarn nie jest takim wodzirejem koncertowym. On nie wykorzystuje przerw do tego, żeby rozmawiać z publicznością, a wręcz przeciwnie, tych przerw na tym koncercie praktycznie nie było. Ten koncert to było 99% czasu po prostu muzyka i bardzo dobrze, 100%owe, może dobrze, 99% skupienie na muzyce i to sprawiło, że można było wejść w to uniwersum Gorillaz, w to uniwersum bardzo specyficzne, na które składa się nie tylko to, co słyszymy, ale również to, co widzimy, ponieważ za muzykami był telebim, na którym były wyświetlane nagrania z postaciami, które bardzo dobrze znamy z ich teledysków. Gorillaz, wydaje mi się, że częściej są kojarzeni jako animowane postaci niż jako Damon Albarn i koledzy z zespołu. I to jest bardzo fajne, że udało im się utworzyć takie ich uniwersum i ukryć się im za wizerunkiem tych bajkowych postaci i tych małpek. Mimo tego, że Damon Albarn przecież jest bardzo rozpoznawalną postacią, to cały czas udaje mu się zachować ten bajkowy nastrój na koncertach. I to można było bardzo dobrze odczuć podczas tego czwartkowego występu. Ja byłem niesamowicie zadowolony, kiedy pierwszy raz na telebimie zobaczyłem bohaterów tego wydarzenia. I potem mogłem śledzić przygody tych animowanych Gorillaz przez całe półtorej godziny tego koncertu. A przy okazji muzyka, która była grana na żywo i to w naprawdę ogromnym składzie, ponieważ Gorillaz to jest wielki, nawet nie zespół, a projekt muzyczny, na który składają się świetna sekcja perkusyjna, fenomenalnie grający gitarzyści, chórek, który wspierał muzycznie Damona Albarna, bo wiadomo, że to on jest tym wiodącym głosem, aczkolwiek bez dodatkowych głosów ten projekt nie miałby szans w ogóle zaistnieć, bo to właśnie chodzi w tym w bardzo dużej mierze o melodyjność. Mimo tego, że to jest muzyka inspirowana różnymi brzmieniami i od 25 lat cały czas wynajdująca nowe inspiracje, to jednak ta melodyjność jest bardzo ważnym elementem ich muzyki i to wszystko mogło wybrzmieć właśnie dzięki temu, że ten skład koncertowy był bardzo rozbudowany. To, co jest też ważne, to, że na ich koncertach pojawiają się goście. To nie jest tylko tak, że to jest sam zespół, ale rzeczywiście są też gościnne występy, no bo wiadomo, że z tym projektem współpracują różni muzycy i oni się pojawiają też potem na koncertach.
No i jeśli chodzi o takie występy gościnne, to największym szokiem i takim momentem, kiedy serce zabiło mi mocniej, a może nawet na chwilę stanęło, to był kiedy na scenie nagle znikąd po prostu pojawił się Joe Talbot, czyli wokalista zespołu Idols, który przyjechał, żeby wykonać jeden utwór w trakcie tego koncertu i było to dla mnie bardzo szokujące. W zeszłym tygodniu oglądałem film Wesa Andersona i byłem zdziwiony, że aktorzy tam się pojawiają, że tylko po to, żeby zagrać jedną scenę i potem zniknąć, a dokładnie takie samo wrażenie potem miałem na koncercie Gorillaz, gdzie pojawiali się fenomenalni muzycy na scenie tylko po to, żeby zagrać jeden utwór i potem zniknąć, ale fajnie było zobaczyć Joe Talbota na żywo. W tym roku nie udało mi się tego zrobić na openerze, ponieważ nie było mnie tego dnia, kiedy Idols występowali, ale mogłem go zobaczyć właśnie gościnnie u Gorillaz. Fantastycznie, że dzieją się takie rzeczy na ich koncertach i to pokazuje, jaka jest siła tego zespołu, że oni są w stanie przyciągnąć tak wielkie gwiazdy, żeby potowarzyszyli im w tej trasie koncertowej. Z tego, co kojarzę, to Joe Talbot w ogóle po raz pierwszy pojawił się na tej trasie koncertowej w Gorillaz, więc to jest bardzo niesamowite, że akurat trafiło na Poznań. Fantastyczne to było i fajnie było usłyszeć God of Lying na żywo. Nie spodziewałem się, że usłyszę ten utwór, więc to było takie pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się, że zobaczę inny występ gościnny i na szczęście to też się wydarzyło, ponieważ do Poznania przyleciała Kara Jackson. Kara, którą ja uwielbiam, to jest wokalistka soulowo-bluesowa z Wielkiej Brytanii. Ona naprawdę bardzo... dodaje bardzo, bardzo mocno uroku tym koncertom Gorillaz, no i pojawiła się na jeden utwór, który jest utworem z nowego albumu i ten utwór sobie teraz posłuchamy. Nazywa się on Orange County.

To było Orange County. W oryginale jest to w wykonaniu Carrie Jackson, a za warstwę muzyczną odpowiadała Anushka Shankar. Anushka Shankar, która jest bardzo znaną instrumentalistką z Indii. Niestety nie pojawiła się ona na żywo, a szkoda, ponieważ akurat to jest ten występ gościnny, na który liczyłem i to było na pewno by wzbogaciło tę warstwę instrumentalną na koncercie. Niestety jej akurat nie było, no ale te występy gościnne były naprawdę fantastyczne. Bo tutaj no, pojawiło się masa dobrych muzyków i masa muzyków, którzy po prostu sprawili, że ten koncert to nie był tylko koncert Gorillaz, tylko to było święto muzyki, takie naprawdę wspaniałe święto muzyki. A muzyka Gorillaz jest naprawdę wspaniała. Słyszeliśmy przed chwilą utwór z albumu The Mountain i to był motyw przewodni, ta podróż na górę, która towarzyszy nam na całym ich albumie. Była też słyszalna na tym koncercie, ponieważ parę utworów z tego nowego albumu się pojawiło. To był ten motyw przewodni. To też pojawiało się w ich muzyce, ponieważ pojawiły się też trochę muzyki właśnie orientalnej. Też można było usłyszeć na tym koncercie. To było bardzo fajne, aczkolwiek Gorillaz wiedzą, że ludzie na festiwal nie przychodzą po to, żeby posłuchać ich nowego albumu, tylko przychodzą po to, żeby posłuchać ogólnie ich muzyki, więc to był taki przekrój bardzo wielu albumów i bardzo różnych epok z ich działalności. Oni zadebiutowali 25 lat temu, więc trochę czasu minęło, trochę tych albumów było. Ten zespół zmieniał swój skład, definiował się na nowo za każdym razem, kiedy wydawali nowy album, więc trochę tych epok przerobiliśmy. Były powroty do starszych albumów. Były oczywiście takie największe bangery jak On Melancholy Hill czy Clint Eastwood. Też utwory oczywiście musiały się pojawić. Były też takie bangery jak Dirty Harry czy co jeszcze było z takich dużych przebojów, na przykład Franz z tych wcześniejszych. No właśnie do tego dążyłem, to chciałem na sam koniec zostawić, bo oczywiście ten utwór musiał być i to było w ogóle bardzo fajne, że ten koncert bardzo mieszał różne emocje i w pewnym momencie tego koncertu początek był właśnie taki wejście w ten album The Mountain, czyli taka muzyka wschodnia, potem były bangery z ich takich, nie wiem, sprzed 10 czy tam sprzed 15 lat, czyli ten właśnie taki okres ich działalności, kiedy była Trans, Andromeda, bangery po prostu ich, potem był powrót do starszych utworów i w ogóle początki ich działalności i to takie pierwsze hity, na których się ten projekt muzyczny wybił, a potem troszkę było spokojniej i to było fajne też, że był taki moment nie ciągłej imprezy, ale był też moment właśnie oddechu, na przykład Orange County, które przed chwilą słyszeliśmy. No to nie jest taki utwór, do którego się skacze, to jest muzyka dość melodyjna, no i to jest muzyka, która jest bardzo bardzo przyjemna po prostu do posłuchania, więc był też taki moment na tym koncercie, a potem wybrzmiało Shadowy Light, czyli utwór też z tego nowego albumu i to jest ballada, podczas której wszyscy tak gibali się na boki i przyśpiewywali razem z Damonem Albarnem Shadowy Light, Shadowy Light. To był taki bardzo spokojny, fajny moment. No i ten moment został przerwany, ponieważ na scenie pojawił się człowiek, na którego wszyscy czekali, czyli Kelvin Mercer, raper z kolektywu De La Soul. I kiedy on się pojawił na scenie, to wszyscy wiedzieli, że czują się dobrze, ponieważ to ten utwór, który musiał wybrzmieć i nagle ten spokojny nastrój gdzieś tam prysnął i wszyscy wiedzieli, co się za moment wydarzy. Już wszyscy nabuzowani czekali na te dwa słowa i te dwa słowa wybrzmiały, więc teraz my też posłuchajmy Feel Good.

Tak, ten bardzo charakterystyczny śmiech to oczywiście, że jest to Feel Good od Gorillaz i De La Soul. Ten śmiech na publiczności pojawił się bardzo, bardzo gęsto w trakcie tego wykonu i był to taki moment, kiedy wszyscy mogliśmy się cieszyć razem i wszyscy czuliśmy się dobrze na tym koncercie. Potem było już tylko jeden utwór i zakończenie tego koncertu, który był naprawdę przepiękny i naprawdę wszyscy mogliśmy się tam czuć dobrze i bawić dobrze. Gorilla zrobili po prostu muzyczne show. Na scenie było kilkanaście osób i każdy z nich widać, że po prostu żył muzyką, bawił się dobrze. Fajne było to, że gitarzyści mieli ewidentnie za zadanie nie tylko grać na gitarze, ale też rozkręcać publiczność, bo cały czas krzyczeli do publiczności, pokazywali, co ma się dziać w danym momencie. Też byli w kontakcie ze sobą i pokazywali sobie, jakie choreografie będą robić w danym momencie. Było to bardzo zabawne i no mówię, to było po prostu taki moment, kiedy wszyscy czuli, że łączy ich muzyka. Naprawdę Gorillaz to jest niesamowity projekt muzyczny, wychodzący daleko poza jeden zespół, poza jeden skład, a po prostu czerpiący inspiracje z bardzo wielu źródeł. I to jest naprawdę, naprawdę piękne, że po 25 latach oni cały czas mają tak świeże brzmienia i cały czas tak dobrze wypadają na żywo. Jeśli będziecie mieli pójść na koncert Gorillaz, jeśli będziecie mieli taką okazję, pewnie za kolejnych 10 lat, to wybierzcie się. Warto czekać na ten jeden moment. Ja przez ostatnich 8 lat nie mogłem się doczekać. Fajnie, że to się wydarzyło. I będę ten koncert na pewno bardzo pozytywnie wspominał, bo takie koncerty to są piękne przeżycia. Ten pierwszy dzień został zamknięty potem przez Paula Kalkbrennera, czyli DJ-a, który naprawdę sprawił, że moje obolałe nogi po tym koncercie Gorillaz naprawdę były obolałe bardzo, jeszcze przez chwilę potuptały, bo Paul Kalkbrenner dobrze miksował i to był taki fajny koncert house'owy. Myślę, że dobre zakończenie dnia i dobre jeszcze takie rozruszanie się po Gorillaz. To rozruszanie się było potrzebne, bo wiecie, już w moim wieku to kolana trzeba potem rozruszać, potem trzeba jeszcze w krzyżu troszkę trzeba się tak powyginać, żeby odżyły plecy. No dostałem masę cardio po prostu jeszcze na zakończenie dnia. No i bardzo dobrze, bo to dzięki temu przygotowałem się na dzień drugi. A drugiego dnia drugi dzień rozpoczął się od polskiego wokalisty na scenie głównej. To jest dość nietypowe zagranie ze strony festiwalu, aczkolwiek fajny to był koncert, ponieważ to był koncert Mroza. Mrozu od jakiegoś już czasu próbuje zredefiniować swoje brzmienie. Występuje na scenie z bardzo, bardzo dużym składem i bardzo rozbudowaną sekcją dentą, więc grają utwory Mroza w stylu takim bardziej funkowym. To nie jest już taki typowy pop, z jakiego kojarzymy dawniej. No jest to już nowy Mrozu i ten Mrozu gra bardzo fajnie. To jest muzyka bardzo żywa i fajnie wybrzmiewająca na żywo. Aczkolwiek nie do końca mi się podobała nowa wersja Milionów Monet. Ta nowa wersja już tak nie buja, już nie jest taka bangerowa. Ta funkowa wersja moim zdaniem troszkę i po prostu brakuje tego pazura, jaki miał oryginał. Dlatego my nie będziemy słuchać teraz nowej wersji. My posłuchamy sobie oryginał, to będą Miliony Monet, tak jak powinny one brzmieć.

To były miliony monet, czyli banger od Mroza. Po koncercie Mroza przyszedł czas na muzykę zagraniczną i była to aż Niko, która zagrała na małej scenie. Bez większego rozwodzenia się, to był najgorszy koncert na tym festiwalu i to taki najgorszy by far, że nawet nie trzeba się zastanawiać, co było najgorsze, bo to był koncert, który był absolutnie tragiczny. Jeśli ktoś się zastanawia, kogo ściągnąć na polski festiwal, to absolutnie nie wiem. Żenujące widowisko i na tym tutaj postawię kropkę, bo naprawdę nie ma sensu się więcej rozwodzić. Tak. Jeśli coś może pójść nie tak na festiwalu, to właśnie takie koncerty jak ten. Na szczęście potem przyszła Rita Ora i trochę poprawiała humor wszystkim, ponieważ Rita Ora dała bardzo przyjemny koncert z takimi, wiadomo jakie utwory ma Rita Ora. Taki czysty pop, ale jest to pop przyjemny. Może nie był to koncert tak ambitny muzycznie jak koncert Jessie J dzień wcześniej, ale był to koncert po prostu przyjemny. Rita Ora też potrafi śpiewać na żywo, więc fajnie to brzmiało. Tak jak mówię, może bez większego szału, ale miło i tak radośnie. O to chodzi chyba w tej muzyce, żeby o zachodzie słońca dostać trochę radosnego popu. Fajnie było, zwłaszcza, że Rita Ora była bardzo też chyba poruszona tą całą aurą. Za plecami w pewnym momencie wyświetliła karaoke swojego jednego utworu i jako, że wydaje mi się, że polska publiczność festiwalowa jest dość rozśpiewana i lubi karaoke, to wszyscy jak huknęli, to Rita Ora miała łzy w oczach. Może czuła się jakoś zaszczycona. Szczerze mówiąc wątpię, że to było jakoś takie schlebiające i my po prostu kochamy karaoke, więc to był bardziej wynik naszej pasji do tego, żeby sobie pośpiewać, a rzeczywiście trochę śpiewania na tym koncercie było, ale fajnie, że Rita Ora będzie miała pozytywne wspomnienia z naszego kraju. A po koncercie Rity Ory był mężczyzna, na którego czekałem i na którego koncerty nie wybrałem się w zeszłym roku, bo stwierdziłem, że nie będę wydawał już tyle kasy na te koncerty, poczekam na koncert festiwalowy. No i doczekałem się, a mówimy tutaj o Czecie Fakerze, czyli najbardziej alternatywny taki koncert, jeśli chodzi o taki alternatywny pop rock, to był chyba taki najbardziej pasujący do tego sformułowania koncert na tym festiwalu. No Chet Faker potrafi stworzyć taki trochę melancholijny nastrój i swoimi brzmieniami gitarowo-klawiszowymi sprawić, że wszyscy popadniemy taką trochę zadumę, a nawet jeśli się będziemy dobrze bawili, to i tak będzie to trochę przykryte właśnie tą nostalgicznością ukrytą w jego muzyce. Bardzo, bardzo ciekawy koncert, aczkolwiek trochę czułem niedosyt. Myślę, że zrobiłem błąd, nie wybierając się na jego koncert solowy i chciałbym więcej. To tak tyle powiem na razie, że może warto się jednak wybrać na jego koncert solowy, ale jego największe hity na tym koncercie wybrzmiały. No i wybrzmiało to, na co ja czekałem bardzo. To jest utwór, którego my sobie też teraz posłuchamy, a nazywa się on Talk is Cheap.

To było Tokis Chip od Cheta Fakera, czyli naprawdę bardzo przyjemny koncert, bardzo spokojny koncert i muzyk, którego zdecydowanie mogę polecić, a zaraz po tym zrobiło się jeszcze smutniej, ponieważ na scenie głównej pojawił się Tom Odell, czyli mistrz od utworów do płakania. Wybrzmiał oczywiście Another Love, wybrzmiały wszystkie jego najsmutniejsze przeboje, a jeśli myślicie, że to jest tylko Another Love, to nie, on ma cały arsenał takich utworów. To jest naprawdę godzinne widowisko do płakania. Ja już byłem na tym widowisku po raz trzeci. Najbardziej tak będę wspominał. Wydaje mi się, że pod względem takiego widowiska do płakania to był najmniej taki, najmniej poruszająca aura to była, która była w Poznaniu. Najbardziej taka pasująca do jego muzyki aura to było, jak byłem na jego koncercie w Łodzi i wtedy po prostu lał deszcz i w tym deszczu można było posłuchać Another Love i to była aura do słuchania jego muzyki. Taki bardzo ciepły wieczór w ładnym parku w Poznaniu jest ok, aczkolwiek nie wydaje mi się, że to były optymalne warunki do słuchania jego muzyki. Tak jak powiedziałem, on ma tych smutnych utworów bardzo dużo w swoim repertuarze, aczkolwiek one są piękne. Jeden gra na tym pianinie i wydziera sobie wręcz serce, żeby je pokazać wszystkim na dłoni. To jest naprawdę bardzo, bardzo wspaniałe, bardzo wspaniałe przeżycie i trochę mu się dziwię, że on tak żyje, że on tak po prostu na co dzień musi wyjść przed publiczność i tak przynosić im aurę tego takiego tego, co w miłości i tego, co w życiu bywa smutne i co bywa ciężkie. To na pewno nie jest dla niego łatwe, ale jest w tym doskonały. Naprawdę, jeśli chodzi o smutne koncerty, to Toma Odella chyba najbardziej można polecać. A my teraz sobie posłuchamy nie Another Love, bo stwierdziłem, że to by było zbyt sztampowe. My posłuchamy jego innego utworu, który ja uwielbiam i utwór, który to jest utwór, który wybrzmiał w Poznaniu. I kiedy on wybrzmiał, to moje serduszko bardzo, bardzo mocno zabiło i zostało ewidentnie poruszone przez pana Toma, a ten utwór nazywa się Best Day of My Life.

To był To Model i Best Day of My Life, czyli bardzo smutny utwór, aczkolwiek też bardzo piękny przy okazji. Tak wyglądał koncert Toma Odella. Po koncercie Toma Odella większość osób zostało pod sceną główną, żeby czekać na 21 Pilots, ale ja stwierdziłem, że nie mogę zostać. Nie mogę zostać, muszę lecieć na mniejszą scenę, ponieważ tam zagrała jedna z najlepszych funkowych kapel, a może i nawet najlepsza funkowa kapela na świecie, czyli Parcels. To jest zespół, który możecie kojarzyć, ponieważ w zeszłym roku wydali świetny album Loft. To był album, który znalazł się w moim top 10 najlepszych utworów, najlepszych albumów zeszłego roku. Ja byłem tym albumem absolutnie zachwycony i dobrze, że byłem zachwycony, ponieważ to był album, który był naprawdę niesamowity. Parcels wchodzą na coraz wyższe poziomy w swojej twórczości. Ich muzyka jest coraz bardziej radosna, coraz bardziej rozbudowana muzycznie. Oni na żywo brzmią świetnie, ponieważ każdy na scenie jest wirtuozem i wie, co ma tam robić. Każdy ma swoje solówki. To wszystko komponuje się w naprawdę wspaniałe brzmienia. Parcels to jest wspaniały zespół, który mogłem zobaczyć w piątek, więc oczywiście nie mogłem zmarnować tej okazji i zostałem tam tak długo, że spóźniłem się na 21 Pilots, ale nie było mi szkoda, bo to była taka impreza, jaką rozkręcili pod małą sceną, że chyba nikt tam nie miał zamiaru wychodzić, wszyscy tylko bawili się i tańczyli, ponieważ naprawdę publiczność była niesamowicie roztańczona na tym koncercie, chyba na żadnym innym koncercie tyle tańca na publiczności nie było. Polecam wam bardzo serdecznie słuchanie Parcels, ponieważ to jest naprawdę cudowny zespół, który bardzo mocno się rozwija i bardzo mocno idzie w górę, jeśli chodzi o swoją twórczość. A my teraz posłuchamy utworu z ich nowej płyty i to taki właśnie banger do tańca, a może nawet bardziej do skakania, a nazywa się on You Got Me Feeling.

To było You Got Me Feeling od Parcels. Tam w tle słyszeliśmy śmiech i ten śmiech pojawiał się na koncercie, pojawiał się też uśmiech na ustach wszystkich, na publiczności, ponieważ to był fantastyczny koncert. Słuchajcie, Parcels to jest naprawdę wspaniały, wspaniały zespół i ja bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć ich na żywo. Jeśli przyjadą do Polski, to ja na pewno tam będę pod sceną i będę tańczył znowu tak, jak tańczyłem w piątek. Naprawdę, to był przepiękny koncert. Z tych takich koncertów mniej gwiazdorskich, to był najlepszy koncert na festiwalu, ponieważ oni po prostu wiedzieli, po co wchodzą na scenę. Wchodzą po to, żeby zrobić potańcówkę w Parku Cytadela i im się to udało w 100%. Zaraz po tym koncercie musiałem biec, a jeszcze jeśli chodzi o koncert Parcels, to był jeden moment, kiedy rzeczywiście zrobiło się spokojniej. Kiedy nie było tańca, tylko było tak bardziej nostalgicznie. To był moment, kiedy stwierdzili, że muszą oddać hołd dla Kawińskiego, który niestety niedawno zmarł, i wykonali Night Call w swojej wersji, która była bardzo bliska oryginałowi. I tak, jeśli fajnie było posłuchać Night Call wykonany na żywo, bo wydaje mi się, że to jest utwór, który właśnie w takiej aurze słuchania tego w tłumie ludzi sprawdza się najlepiej i wtedy tak naprawdę potrafi uderzyć. To jest niesamowicie dobry utwór. I fajnie też, że zdecydowali się na to, żeby poświęcić 5 minut swojego koncertu na to, żeby wspomnieć Kawińskiego. To jest wspaniała, wspaniała muzyka. Tak, a zaraz po koncercie Parcels poleciałem na 21 Pilots, na które się troszkę spóźniłem. 21 Pilots to jest dwóch facetów, którzy mimo tego, że jest ich tylko dwóch, to stwierdzili, że zrobią show za 20 i naprawdę im się to udawało. To było show, które toczyło się absolutnie wszędzie, nie tylko na scenie, ale również i poza nią, ponieważ oni wchodzili w publiczność, wchodzili między publiczność, wchodzili na publiczność, ponieważ mieli też takie platformy, które były trzymane przez ludzi na publiczności i oni na nich stali i na nich na przykład grali na perkusji. Jeśli chodzi o grę perkusji, to było nawet wyższe opcje, ponieważ organizatorzy specjalnie postawili wieżę, na którą oni będą się mogli się wspiąć, wieżę wysokości sceny, tak mniej więcej na wysokości dachu sceny, na którą oni się wspinali, żeby grać tam z góry. Było też przygotowane dodatkowe miejsce do gry z publiczności i ono było przy jednym z filarów z głośnikami. Tam też był podest dla nich przygotowany, żeby mogli tam grać. No naprawdę, jeśli chodzi o ten koncert, to nie był tylko na scenie, to był koncert, który toczył się wszędzie, oni po prostu byli rozbiegani i ewidentnie postawili sobie za cel, że zwiedzą całą Cytadelę w trakcie swojego koncertu. To było wielkie show, był na scenie ogień, były fenomenalne światła, lasery, było wszystko, czego można się spodziewać po wielkim widowisku. Muzycznie oczywiście momentami mi trochę brakowało, ponieważ to jest tylko niestety dwóch gości, więc wiadomo, że to nie będzie takie show jak chociażby Gorillaz dzień wcześniej, którzy przyjechali z małą orkiestrą, żeby odegrać swoje utwory. To był zupełnie inny koncert, to był koncert nastawiony na show, na to, żeby było głośno, na to, żeby było mocno i na to, żeby było widowiskowo. To im się udało, oni po prostu zrealizowali swój cel w 100% i trzeba im przyznać, że są skuteczni w realizowaniu swoich założeń, są widowiskowi. To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o ten zespół. Pod względem takiego czystego showmeństwa to były najwyższe loty i oni pokazali, że są po prostu w stanie robić rzeczy spektakularne. Tak, to było wielkie show. No a żebyście wy chociaż tak poczuli w ułamku to, co ja poczułem stojąc w tym tłumie na koncercie, to teraz sobie posłuchamy ich wielkiego bangeru, który nazywa się Hittens.

To było 21 Pilots i Hit Dance 21 Pilots, którzy zrobili niesamowite widowisko na zakończenie drugiego dnia festiwalu. Wspaniały to był koncert pod względem, może nie tej, nie tej warstwy muzycznej. Ona była fajna tutaj, nie mam do niej zastrzeżeń, aczkolwiek no, muzycznie pewnie były lepsze koncerty na tym festiwalu, ale jeśli chodzi o show, to było to po prostu niesamowite przeżycie. I ja teraz w pełni rozumiem hype na ten zespół. Wcześniej trochę nie rozumiałem, bo ich muzyka, tak jak mówię, jest fajna, aczkolwiek no, to nie jest moja ulubiona muzyka, ale jeśli chodzi o koncerty, w pełni rozumiem hype. To jest po prostu muzyka, która sprawdza się na koncertach i po prostu jest w stanie sprawić, że to show jest bardzo spektakularne i bardzo mocne w odbiorze. Takie mocne wrażenia potrafi dostarczyć ten duet. Mimo tego, że we dwójkę są na scenie, to energii mają naprawdę masę i to widać po nich. Widać, że po prostu kochają koncertować i lubią. To jest trochę taka... oni cały czas mają taką nonszalancję debiutującego zespołu, który nie ma nic do stracenia i po prostu chce się dobrze bawić na scenie i chcą po prostu odwalać jak najwięcej. Oni są, mają właśnie taki mindset i bardzo mi się to w nich podoba. Bardzo fajnie, że nie stracili tego podczas swojej kariery. To nie zostało wygładzone, tylko chyba wręcz zostało podbite. I oni wiedzą, że teraz z większym budżetem po prostu mogą robić jeszcze większe widowisko. To było 21 Pilots. Drugi dzień został zakończony przez Aloka, czyli show DJ-skie. Show DJ-skie, które całkiem okej, aczkolwiek no to był taki typowy imprezowy DJ set. Może bez większego szału, aczkolwiek no znowu mogę powiedzieć, po prostu fajna impreza. Kolejny dzień, to już ostatni dzień, czyli dzień trzeci festiwalu, był gorszy jeśli chodzi o line-up, to był też dzień, kiedy ja sobie trochę odpuściłem na początku, ponieważ zaczęło się od Sobla, potem był Fukaj, czyli polskie koncerty, które ja ominąłem, potem poszedłem na Kiarę, czyli raperkę, która swój prime ma już dawno za sobą, tak to delikatnie powiedzmy, i która zrobiła show jednak bardziej taneczne niż muzyczne. Rozumiem to też, oglądając to show fajnie się bawiłem.

to jest showman z prawdziwego zdarzenia. To nie było tylko koncert, to był też stand-up, to było wręcz no niesamowite, jak on potrafił nawiązywać kontakt z publicznością, żartować na bieżąco. Miał też przygotowane żarty, które na pewno są przez niego już sprawdzone na trasie, na bardzo wielu koncertach. Wybrany jest najlepszy materiał. Nie wiem, czy chodzi na open mic'i, żeby testować swoje żarty, ale na pewno na koncertach te żarty przetestowane już były wiele razy, działają. Potrafi on rozbawić publiczność i tak jak mówię, no może niektórym to przeszkadzać, że nie ma tam w 100% muzyki, tylko jest też duży element gadania i takiego łapania kontaktu z publicznością, ale Robbie Williams uczynił z tego swoją zaletę, ponieważ jego ojciec był stand-uperem, Robbie Williams też stand-uperem jest, bardziej muzycznym, ale stand-uperem cały czas. Urocze były momenty, kiedy opowiadał o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, o swojej żonie. Jego momenty, kiedy opowiadał o swojej twórczości albo o swoim filmie, który reklamował dość mocno, to były takie momenty, kiedy można było pomyśleć, że jest troszkę zapatrzony w siebie, ale robił to z takim urokiem, że można było mu wybaczyć absolutnie wszystko. Cały czas opowiadał żarty, łapał kontakt z osobami na publiczności. Był taki moment na przykład, kiedy starsza pani została pokazana na telebimie i ona trzymała kartony, ona nie wiem, no tak naprawdę widać było, że to mogła być najstarsza osoba na publiczności. Przeurocza pani, która stała przy barierce i trzymała kartony dla Robiego Williamsa z napisami. Robbie oczywiście ją wypatrzył i podszedł dać jej buziaka, co było bardzo, bardzo urocze. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście można było powiedzieć, że nieważne w jakim wieku są fanki, ważne, że stą pod barierkami i czekają na tego gwiazdora. Była też młodsza fanka Maja, która nastoletnia dziewczyna, która chciała, żeby Robbie Williams zadzwonił do jej mamy, a Robbie to marzenie spełnił, więc zadzwonili na face callu właśnie do pani Kasi, która odebrała bardzo zszokowana, kiedy na ekranie jej telefonu pojawił się Robbie Williams, a Robbie Williams zaśpiewał jej swój wielki hit i to był utwór, który my teraz sobie również posłuchamy, a nazywa się on, to jest piękna ballada, bo to jest ballada She's the One.

To było She's the One Robiego Williamsa, które na koncercie wybrzmiało dla pani Kasi, która nie była na koncercie fizycznie, ale była zdalnie połączona telefonicznie z Robim Williamsem. Dość fajny był to moment i dość zabawny Robbie Williams. Oczywiście przy okazji też musiał pogadać, co było, no mówię, bardzo, bardzo zabawnym, bardzo zabawnie się to oglądało i widać, że jest to po prostu, no jest to taki wielki showman. To jest gościu, który wchodzi na scenę i ta scena jest jego. I on może robić cokolwiek. On grał cover, on grał YMCA. On nie musiał się trzymać żadnych setlist, to nie musiały być jego utwory, on nawet nie musiał grać utworów. On miał świadomość, że on wejdzie na tę scenę, będzie sobą i to będzie wielkie show. To jest takie... To jest, no to jest właśnie różnica między takimi nowymi gwiazdami pop, które wchodzą na scenę i często widać, że albo są spięte, albo po prostu muszą bardzo dokładnie mieć wszystko wyreżyserowane i to musi być takie ich show, które będzie idealnie poukładane pod linijkę, a tutaj wchodzi taki Robbie Williams, czyli wielka gwiazda już od 20 lat i on wie, że on musi być tylko i wyłącznie sobą i to jest po prostu przepis na cały sukces. Tak, to jest taka nonszalancja, która z jednej strony mogłaby irytować, w sumie nawet powinna irytować, ale on jest w tym tak cholernie dobry, że chce się go tylko oglądać na tej scenie i można mu wybaczyć absolutnie wszystko. Robbie Williams naprawdę potrafi zrobić niesamowite show. Nie niesamowite widowisko, ponieważ pod względem wizualnym na tej scenie nie działo się wiele, ale był tam po prostu on. I on sam wystarczył do tego, żeby zrobić wielkie show. Tak, to było zdecydowanie po prostu objawienie wielkiej gwiazdy. I taka też nauka dla tych wszystkich młodszych muzyków. Do tego poziomu dążycie. Słyszałem plotki na festiwalu, że Robbie Williams dostał największą garzę ze wszystkich muzyków, którzy się pojawili na tym festiwalu. Jestem w stanie w to uwierzyć. No i jeśli chodzi o poziom gwiazdorstwa, to też u niego był najwyższy, więc wszystko się chyba zgadza pod tym względem. Tak, fajnie było go zobaczyć na żywo. Tak jak mówię, no ten koncert może miał momenty, kiedy muzyki tam brakowały. Ja chciałbym więcej utworów, bo tak jak się policzyło, ile on numerów wykonał, to mógł wykonać więcej, mógł ten czas inaczej rozłożyć. Ale to było po prostu tak przyjemne do oglądania show i on był tak autentyczny, że nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, co się wydarzyło na tym koncercie. Robbie Williams był po prostu Robbie Williamsem i to wystarczy. No niesamowite to było i mówię, to mogło robić wrażenie. Po prostu sam Robbie Williams, będący sobą. Tak, ten koncert był przy okazji najdłuższym koncertem na festiwalu, bo jako jedyny zagrał bis. Ale ten bis był wpisany do harmonogramu, więc to wiadomo, że po prostu Robbie Williams funkcjonuje na swoich zasadach i jeśli on chce zagrać bis, to zagra ten bis i będzie miał go wpisanego w umowie, niezależnie od tego, jakie są zasady na festiwalu. A na bis zagrał Phil i Angels, więc ten bis musiał się wydarzyć. I kiedy schodził ze sceny, to wszyscy wiedzieli, że on wróci, żeby zagrać te dwa utwory, bo one musiały wybrzmieć i tam czekały na tej setliście na sam koniec koncertu. Ale jak wybrzmiały, to były piękne, było widowiskowo. Tak, to było. To naprawdę robiło wrażenie. Robbie Williams po prostu jako wielka gwiazda tego festiwalu i tego tytułu nikt mu nie odbierze. Po Robbie Williamsie był Oki, czyli troszkę inny kaliber. Oki to eksportowy towar, ale chyba jednak nie aż tak eksportowy jak pan Robbie Williams. Potem był Major Lazer, czyli impreza na main stage'u. Impreza bardzo fajna i bardzo żywa. Ja nie wiedziałem, że lubię latynoskie klimaty, a wręcz przeciwnie, przez większość życia myślałem, że ich nie lubię, ale kiedy wszystko miksuje ekipa z Major Lazer, to jakoś tak fajnie się zrobiło. I nawet ja tańczyłem, i nawet ja dobrze się przy tej, to jest w sumie bardziej karaibska muzyka, więc przy tej karaibskiej muzyce bardzo dobrze się bawiłem i tam się odnalazłem na tej publiczności, więc fajnie było też poimprezować na zakończenie tego festiwalu, a zaraz po Major Lazer na scenie pojawił się zespół Faithless. Zespół legendarny, to są legendy muzyki techno i muzyki elektronicznej przełomu wieków. Jeśli chodzi o Faithless, to jest też zespół, który funkcjonuje w trochę innym składzie. Niestety w trochę innym składzie niż ten skład oryginalny. Ten skład zmienił się po śmierci Maxiego Jazza, który w 2022 roku zmarł. Niestety, tak więc to był moment,
moment, który no, zredefiniował karierę tego zespołu. W zespole z oryginalnego składu została główna DJ-ka i instrumentalistka, czyli Sister Bliss i Rollo Armstrong. Więc dwie osoby z tego oryginalnego składu Faithless zobaczyliśmy w Poznaniu. Poza tym doszli do tego składu nowi muzycy i to było bardzo fajne, ponieważ to jest piękny przykład na to, że można grać muzykę imprezową, elektroniczną, momentami mroczną, ale taką właśnie takie wchodzącą w klimaty techno i można to robić na żywo, tak jak to oni robili. To jest, myślę, że wielka wartość tego koncertu. Fajnie było posłuchać tej muzyki nie zmiksowanej, nie tylko w wersji DJ-skiej, ale po prostu, żeby to wybrzmiało na żywo. Faithless są w tym mistrzami, robią to od ponad 30 lat. I cały czas widać w nich tę młodzieńczą energię i miłość do muzyki klubowej. A my teraz posłuchamy wielkiego hymnu w wykonaniu tego zespołu i utworu, który no, na pewno miał bardzo na powstawanie muzyki elektronicznej na początku aktualnego wieku. I ten utwór nazywa się Insomnia.

0: To była Insomnia, czyli no wielki hit muzyki elektronicznej sprzed ponad już 30 lat w wykonaniu zespołu Faithless. Fajnie było zobaczyć ich, no niestety już w nieoryginalnym składzie, ale fajnie było i tak usłyszeć to na żywo. A zaraz po Insomnii przyszedł czas na pożegnanie się z festiwalem i było to pożegnanie się w wielkim stylu, ponieważ był to projekt Bitter Chopin, Sweet Chopin, czyli projekt specjalny, właśnie zrobiony na potrzeby zakończenia tej edycji festiwalu, żeby zakończyć ją z przytupem i żeby zakończyć ją doceniając to, co polskie, a nie tylko to, co zagraniczne. A muzyka Chopina to ta muzyka, którą my możemy się pochwalić na arenie międzynarodowej. Ta muzyka wybrzmiała. Na początku był to DJ set w wykonaniu, Bassa Astrala. DJ set, który był moim zdaniem zupełnie niepotrzebny, bo to po prostu 15 minut granie zmiksowanej muzyki Chopina. Nie o to chodzi w tej muzyce, żeby ją miksować. I trochę mi się nie podobało ten wstęp, a tyle potem na scenie pojawili się muzycy z Filharmonii Poznańskiej. No i pojawiła się ona, wielka gwiazda zakończenia tej ceremonii zakończenia, czyli Zitong Wang, którą możemy kojarzyć z konkursu chopinowskiego ostatniego, na którym zajęła bodajże trzecie miejsce, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie no, fenomenalna pianistka, która przyjechała na zakończenie tego festiwalu, żeby zaprezentować nam muzykę nie zagraniczną, tylko muzykę naszą polską muzykę. Chopin wybrzmiał i brzmiał tak przez 45 minut. Wspaniały koncert fortepianowy z orkiestrą. Naprawdę niesamowite to było przeżycie. I o tej drugiej w nocy z soboty na niedzielę jeszcze tam postać i posłuchać tej muzyki. Fantastyczne doświadczenie. Niesamowicie rozczulające moje serce. Czułem, jak się rozpływa podczas tego koncertu. Coś wspaniałego to było. I w ten sposób zakończył się ten festiwal. I w ten sposób my zakończymy również naszą audycję. Tym pięknym wspomnieniem. Jeśli was tam nie było, to żałujcie. Jeśli chodzi o to, co przyniesie przyszły rok, to jeszcze zobaczymy. Na razie żadnych ogłoszeń nie ma. Aczkolwiek ja już tutaj czekam, przebieram nogami. Jeszcze biletu nie kupiłem, bo chcę na początku zobaczyć, kto zostanie ogłoszony. Aczkolwiek patrząc na to, jaki skład był w tym roku, to jestem ciekawy i ta ciekawość we mnie wręcz buzuje. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszły rok pod względem festiwalowym. W tym roku było naprawdę fenomenalnie, co chyba możecie usłyszeć po entuzjazmie w moim głosie. To była kwiatowa recenzja w bardzo rozbudowanej formie, ponieważ w formie audycji. A jeśli wy chcecie śledzić takie krótkie instagramowe kwiatowe recenzje, to koniecznie zaobserwujcie profil kwiatowej audycji na Instagramie. Tam relacje z bardzo wielu koncertów i bardzo wielu wydarzeń muzycznych. Na dzisiaj to tyle, więc żegnamy się z wami. Audycję realizował Jakub Wysocki.
1: A prowadził ją dla was Mateusz Kwiatkowski.
0: To była kwiatowa audycja, a my żegnamy się z wami w taki sposób, jak chyba się trzeba pożegnać, jeśli mówimy o Bittersweet Festiwalu, czyli Bittersweet Symphony.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jest to lśnienie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

0: Wagner.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

control.